0: mama.
1: Marek, podaj tam to zamówienie.
2: Ty, przecież on nie słyszy.
1: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
3: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
4: Po reklamie.
5: To jest...

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: To jest Radio Gra.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: możemy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Gra. Hity pełne.

0: czwartek w kalendarzu, 8 dzień października, na zegarach jest 6. Czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w środę.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Rozpoczął się październik, temperatury będą spadać, startuje sezon grzewczy. W tej chwili z ciepła sieciowego korzysta 50% budynków podłączonych do toruńskiej sieci. Wnioski o uruchomienie ogrzewania wpływają do PGE Toruń na bieżąco. W najbliższych dniach planowane jest podłączenie kolejnych obiektów. W tym roku decyzje o rozpoczęciu sezonu zapadły nieco później niż zwykle, co jest efektem wyższych temperatur we wrześniu. Przed startem sezonu grzewczego PGE Toruń przeprowadziła kompleksowe kontrole i prace modernizacyjne. W tym roku wymieniono 3 km sieci ciepłowniczych i 46 węzłów. Prace modernizacyjne prowadzone były na osiedlach na Skarpie, Rubinkowo, na Starówce, Chełmińskim Przedmieściu oraz na osiedlu Młodych.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Za nami 16. Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej. Wydarzenie odbyło się w Woaku w Toruniu. Do naszego miasta przyjechali przedstawiciele przeróżnych organizacji z Polski, z zagranicy. Odbyły się panele dyskusyjne, warsztaty, wręczono wyróżnienia. Nasz reporter Patryk Stec podczas forum rozmawiał m.in. z pracownikami zakładów aktywności zawodowej.
3: Jestem osobą niewidomą, stopień znaczny. Czyli rozmawiając z panem nie widzę pana dość wyraźnie, nie? Pracodawcy po prostu w normalnych zakładach widzą u nas dość dużą niepełnosprawność i to jest dużą blokadą. Sam miałem takie kilka historii. Potrafiłem się znaleźć na rynku, ale było bardzo ciężko. Jest zawsze jakiś opór, nie? A w zakładzie takim aktywności zawodowej właśnie jesteśmy osobami otwartymi. Zawsze mamy wsparcie i każdy z naszych pracowników jest indywidualnie jest akceptowany i kontrolujemy się w jakikolwiek sposób, nie? Że mamy opiekę taką, nie? Bo zawsze jest trudno. To kwestia jest jakiejkolwiek każdej niepełnosprawności, nie? Bo to jest osoba indywidualna. To są takie dary, powiem, nie? Że z niepełnosprawnością, jeżeli chodzi o to, nie? I mamy te blokady, które musimy przełamywać, a w takich zakładach właśnie jest dużo, dużo łatwiej.
1: Mówił nam Dominik Franosik, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach. A jakie prace osoby z niepełnosprawnościami wykonują w tym ZAS?
4: Dużo osób z niepełnosprawnościami jest niepełnosprawnością intelektualną. Tutaj naprawdę 3/4 pracowników to jest niepełnosność intelektualna, dlatego jest to tak trudne, żmudne i czasochłonne. Nasz zakład ma taką bardzo szeroką gamę i produkcji, i produktów, ponieważ u nas są działy krawiecki, reklamy, rękodzielnicze. Jest taki gospodarczy dział, który zajmuje się sprzątaniem i naprawami. I wszystko w zakładzie robimy sami.
1: Mówiła nam Agnieszka Chylewska, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: W Toruniu powstanie nowa przestrzeń dla młodych mieszkańców. Urząd ogłosił przetarg na wykonanie miejsca spotkań dzieci i młodzieży przy Gagarina 151. Ze szczegółami przychodzi Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
5: Inwestycja obejmie kompleksowy remont i przebudowę lokalu. Powstanie tu nowoczesna przestrzeń integracyjna, edukacyjna i terapeutyczna dla młodych torunian. W lokalu znajdziemy m.in. wspólną strefę edukacyjno-rozrywkową z miejscem do odpoczynku, strefę beauty, warsztatową, jadalnię z aneksem kuchennym, gabinet psychologiczny, szatnie i pomieszczenia sanitarne. Jak podkreśla miasto, centrum zostało zaprojektowane we współpracy z młodymi ludźmi. Będzie to miejsce ogólnodostępne, ma być gotowe w ciągu 5 miesięcy od momentu podpisania umowy.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Biegacze opanują miasto. 18 października finał drugiej trylogii toruńskich legend. Zawodnicy pojawią się na trasach 43. Toruń Maratonu i 17. Toruń Półmaratonu. Trasy będą dość podobne w porównaniu do lat ubiegłych. Biegacze pojawią się na Starówce, Bydgoskim Przedmieściu oraz na Kępie Bazarowej.
6: Toruń ma pewną specyfikę. Tutaj dość trudno jest zorganizować bieg maratoński na przykład na jednej pętli, ponieważ przecięcie głównej trasy przechodzącej przez cały Toruń po prostu paraliżuje miasto. Próbujemy to robić w taki sposób, żeby te obciążenia były jak najmniejsze. Natomiast też chcemy troszeczkę te trasy modyfikować i będziemy próbowali to robić. Natomiast jak to będzie wychodziło, no troszeczkę musimy pogodzić wszystkich, tak? I biegaczy, i kierowców, i mieszkańców. tym roku powtórzymy właściwie z lekką modyfikacją trasy ubiegłorocznej, jeżeli chodzi o dystanse październikowe. Wystartujemy w centrum miasta, przebiegniemy przez most, pojawimy się w punkcie widokowym, powrót przez most, pobiegniemy w kierunku motoareny, tam zawrócimy, wrócimy przez Park Bydgoski i będziemy finiszować na bulwarze filadelfijskim.
1: Mówił Maciej Kwiatkowski ze Stowarzyszenia Run to Run. Wiadomo, że 17 Toruń Półmaraton i 43 Toruń Maraton wystartują 18 października około 9.30 na toruńskiej Starówce.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Teraz koszykówka. Katarzynki dobrze rozpoczęły sezon. Zawodniczki Energii Toruń wygrały 2 pierwsze mecze. W ubiegły weekend pokonały Zagłębie Sosnowiec 76-61.
7: Przyjemnie, fajnie, jakby kto mówił przed meczem, że będzie aż taka różnica, że aż tak dobrze zagramy, to ja nie uwierzyłby naprawdę. Często mówię w wywiadach, że jakby mi ktoś dał, że wygramy jednym punktem, od razu by podpisał to i cieszę się z wygranej. Idziemy dalej.
1: Mówił trener Katarzynek z Torunia Elmedin Omanić.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Nowy sezon, nowy właściciel, nowy prezes. Czas na nowe rozdanie w twardych piernikach. Zaglądamy do koszykarskiego klubu z naszego miasta. Piotra Barańskiego na czele Arrivy Lotto Toruń zastąpił Maciej Tucholski. Nowy prezes pojawił się w naszym studiu, opowiadał o planach i wyzwaniach.
8: Produkt jest gotowy, tak? Bo twarde jako klub już jest, istnieje. I tutaj ukłon też w kierunku poprzednich władz. Dziękujemy prezesowi Piotrowi Barańskiemu, który ustąpił ze stanowiska. Piotr był z klubem na dobre i na złe. Natomiast my tak naprawdę teraz chcemy bazować na tym, co mamy już w klubie. Tak naprawdę nie robimy rewolucji dla rewolucji, tylko chcemy budować na tym, co zastaliśmy. Chcemy stabilności, włączamy w to pasję, ambicje, bo tak naprawdę podchodzimy do tego z sercem. W klubie są bardzo fajni ludzie. Naprawdę trzon klubu jest stworzony z ludzi, którzy kochają koszykówkę, a od tego musimy wyjść, bo tak samo ja jestem wielkim pasjonatem, również grałem na różnych amatorskich poziomach, więc taki start. Wciągamy biznes, mocno wciągamy biznes do klubu. Stworzyliśmy tak zwany klub biznesu, gdzie zapraszamy przedsiębiorców toruńskich, nie tylko. I tak naprawdę chcemy zarazić koszykówką nie tylko ludzi, którzy już wywodzą się z tego backgroundu koszykarskiego, tylko chcemy wręcz wciągnąć firmy, przedsiębiorców, którzy nie znają tej strony sportu. I to się nam udaje w tym momencie. Mamy tam w tym klubie ponad 85 podmiotów już teraz i mieliśmy już 2 spotkania, mamy bardzo fajny feedback. Chcemy ich wciągnąć, żeby też się czuli częścią klubu. A co za tym pójdzie, też oczywiście będzie budżet. Mamy stałych sponsorów, których mamy, to się nie zmienia. Prowadzimy rozmowy z nowymi. Budżet jest dużo, dużo większy, już zakontraktowany tak naprawdę, więc wiemy, na co nas stać, na co możemy sobie pozwolić. Chcemy, żeby to była stabilność przede wszystkim. Chcemy wrócić do podstaw tak naprawdę, chcemy wyjść do ludzi, bo to tak naprawdę ludzie kreują też klub, a gdzieś tam tego troszeczkę zabrakło, natomiast zamykamy to, chcemy się skupić na tym, żeby tak naprawdę koszykówka znowu stała się popularna, żeby ten sport przyciągał kibiców. Chcemy wyjść, będziemy teraz mocne kampanie reklamowe w mieście, tak żeby my nie chcemy być klubem, który gra w Toruniu, tylko chcemy być toruńskim klubem po prostu i nie chcemy, żeby było nas głośno tylko w dzień meczowy, piątek, sobotę, tylko cały tydzień.
1: Nowy prezes ma pełne zaufanie do szkoleniowca twardych pierników z Torunia.
8: Ja jestem prezesem, który nie będzie dyktował trenerowi z ławki, jak mają zawodnicy grać. Rozmawiamy ze sobą bardzo często, praktycznie codziennie się widzimy. Chcemy dać trenerowi, całemu sztabowi wsparcie. Ja chcę, żeby oni czuli, że mają za sobą kogoś, kto będzie im pomagał, kto będzie ich wspierał. Budujemy stabilizację, budujemy oczywiście budżet, no bo bez tego też się nie uda. Także jeżeli trener na którymś etapie powie, że potrzebuje tego czy tego, jestem tam dla niego. Sztab jest świetny, to są profesjonaliści, trener Cybotic, ufamy mu w 100%, więc tutaj absolutnie jak najbardziej. Jeżeli chodzi o zawodników, to są jego decyzje. To są jego decyzje, on decyduje, on analizuje, on nad tym wszystkim czuwa i kładzie na tym pieczę, więc ja się mu nie wtrącam.
1: W drugiej kolejce twarde pierniki zagrają na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza ten mecz w sobotę. W pierwszej kolejce koszykarze z Torunia przegrali z Kingiem Szczecin.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Miasto szykuje się do przebudowy Sowińskiego w Toruniu. To część większej kolejowej współpracy magistratu i PKP PLK, w ramach której m.in. będą zmodernizowane stacje Toruń Wschodni i Toruń Miasto oraz most kolejowy przez Wisłę. Prace przy ulicy Sowińskiego to również ważny element tego projektu, a ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
5: Chodzi o budowę ponad 300-metrowego odcinka ulicy Sowińskiego od ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego, ale też stworzenie nowych miejsc parkingowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonawca zajmie się też kanalizacją deszczową, siecią gazową, wodociągową i telekomunikacyjną. Przebudowa Sowińskiego ma zapewnić bezpieczną i wygodną komunikację w rejonie dworca Toruń-Miasto. Dokumentacja techniczna jest gotowa, a miasto jest w trakcie uzyskiwania decyzji z RIT, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
0: Co ciekawego i co dobrego w pogodzie dla Torunia i całego regionu na dziś? Sprawdzamy to dla Was od rana. Dziś wygląda na to całkiem nieźle w ciągu dnia na termometrze, bo ten może pokazać w Toruniu 21, a nawet 22 stopnie. Do tego przez cały dzień sporo chmur, ale zza tych chmur, podobnie jak to było w ostatnich dniach, również może przebijać słońce i na to bardzo mocno dziś liczymy. Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko i witamy serdecznie o poranku. Rano i dobrze na 88,8 FM. Tak startujemy, tak rozpoczynamy ten dzień. Muzycznie również Piotr Olszowski. Witam i zapraszam.

0: Rano i dobrze, dobra muzyczna pobudka w czwartkowy ranek w Radiu Gra na 88,8 FM. Tradycyjnie za chwilę wracamy do naszej playlisty, ale wcześniej rzut oka do kalendarza na dziś. 8 dzień października, Brygida, Pelagia, Laurencja świętują, ale też Marcin, Ludwik, Waleria, Ginter, Symeon, Gunter, takie Ginter chyba miało być, Marciusz i Artemon. Nietypowe, ale piękne imiona, wszystkiego dobrego. Światowy Dzień Ośmiornicy, dziś Międzynarodowy Dzień Podologii oraz Światowy Dzień Wzroku, o którym przy tej okazji warto podyskutować i się o ten wzrok zatroszczyć. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich medyków troszczących się o nasz wzrok. Wszystkiego dobrego.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
11: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
12: A psu na budę, dosłownie.
11: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
12: Szczegóły na zielonearkady.com.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
15: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.

0: Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Sofia. Dobre granie o poranku w Radiu Gra. Za chwilę ciąg dalszy naszej dobrej pobudkowej playlisty. Wszystkich bardzo serdecznie o poranku pozdrawiamy, tych, którzy tak licznie już teraz na przykład na wiadukcie Kościuszki. O, odchylam się nieco teraz, żeby zobaczyć, ile tych samochodów jedzie w stronę ulicy Kościuszki, na której to dziś można spodziewać się kolejnych istotnych zmian. Przypominamy te informacje, one już pojawiały się na naszej antenie. Dziś od około godziny 9 do piątku, do jutra, na odcinku od ulicy Grudziąckiej do wiaduktu obowiązywał będzie całkowity zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony, z wyjątkiem oczywiście dojazdu do posesji albo autobusów. Natomiast pojazdy o masie poniżej 3,5 tony, czyli upraszczając wszystkie osobówki, dojadą od Grudziąckiej tylko do wysokości skrzyżowania z Batorego. Dalej już nie. I to nie będą ostatnie zmiany, o kolejnych będziemy przypominać, informować. Uważajcie na siebie na drogach. Radio

0: Offenbach, Four to the Floor, tak się ten numer nazywa i to już za nami. W radiu gra o poranku, ale do 7 jeszcze trochę pogramy, a o pełnej u nas oczywiście kolejne najświeższe, najważniejsze wiadomości w raporcie. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
8: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
11: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
10: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
11: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
10: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
11: Zdecydowanie tak.
10: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
12: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz

0: oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Po reklamie.
10: Co ciekawego i co dobrego w pogodzie dla Torunia i całego regionu na dziś? Sprawdzamy to dla Was od rana. Dziś wygląda na to całkiem nieźle w ciągu dnia na termometrze, bo ten może pokazać w Toruniu 21, a nawet 22 stopnie. Do tego przez cały dzień sporo chmur, ale zza tych chmur, podobnie jak to było w ostatnich dniach, również może przebijać słońce i na to bardzo mocno dziś liczymy.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra. O 7 nas kolejne informacje w raporcie, a ja bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają już taki odruch codziennie rano, że podchodzą do grzejników, kaloryferów i sprawdzają, grzeją czy nie. Wspominaliśmy o tym wczoraj, piszemy o tym również na portalu Gra.fm. Pół miasta z ciepłymi kaloryferami, PGE Toruń gotowe na sezon grzewczy. O jedno tylko można zapytać, czy kieszenie i portfele odbiorców tego ciepła są gotowe na ten sezon grzewczy, ale tutaj odpowiedź pewnie przyjdzie gdzieś tam w kolejnych miesiącach przyszłego roku, może do niektórych dopiero w połowie roku, wtedy dopiero przyjdzie czas rozliczeń, że tak złowrogo to trochę zabrzmi i wybrzmi, ale tak trochę jest, bo w tym roku też niektórych rozliczenia za poprzedni rok i sezon grzewczy mogły zaboleć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, za chwilę u nas wiadomości w raporcie, trochę szczegółów pogodowych też na dziś. Tradycyjnie również będzie horoskop, jak to jeden znajomy pan Marcin wczoraj wspomniał, najlepszy horoskop w Toruniu, jeśli chodzi o stacje radiowe. I tyle możemy powiedzieć i potwierdzić te słowa, więc zostańcie blisko radia.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
4: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich. Studia

0: rozwój zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Mięso z nogi kurczaka bez kości i bez skóry 13,99 kg. Filet z kurczaka 16,99 kg. Cytryna 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
2: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hempi za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
4: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
5: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
6: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
11: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności z TB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. TB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
12: Po reklamie.
13: Czwartek, 8 października, na zegarach mamy już 7 w Radiu Gra. Czas na raport.
14: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynam lokalny raport, zapraszam. Na początek informacje o tragicznym finale poszukiwań 46-latka, który w poniedziałek wieczorem wyszedł z domu w czarnym błocie i nie nawiązał kontaktu z najbliższymi.
15: Policjanci odwołują poszukiwania za 46-letnim Rafałem S. z uwagi na odnalezienie ciała mężczyzny. Okoliczności śmierci 46-latka będą wyjaśniane przez śledczych.
14: Poinformował młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z toruńskiej komendy.
16: Dzieje się na drogach.
14: Po ranku przenosimy się na ulicę Olsztyńską w Toruniu. Tam trwa przebudowa na odcinku od Czekoladowej do granic administracyjnych miasta. Jeszcze kilka tygodni temu prace były prowadzone poza główną jezdnią. Teraz utrudnienia dla kierowców są bardziej odczuwalne ze względu m.in. na czasowe wahadła. Na placu budowy z mikrofonem Radia Gra pojawiła się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: Pytając o Olsztyńską, zapytam o poszczególne odcinki, bo to jest długi odcinek ulicy. Suwalska w stronę miasta. Tutaj jest chyba najmniej tych prac drogowych, ale też takie prace były wykonywane.
18: Tak, cały czas działamy tu z uzbrojeniem podziemnym, realizujemy kolizje energetyczne, cały czas walczymy z kolizjami wodociągowymi oraz teletechniką.
17: I tutaj rejon Suwalski to jest taki rejon, gdzie właśnie te wahadło się pojawia, tak? Raz na jakiś czas.
18: Na całej budowie te wahadła będą się pojawiać od czasu do czasu, ale staramy się, żeby te utrudnienia na budowie były jak najmniejsze.
14: mówił Łukasz Dab, kierownik budowy. Zmieniamy temat, teraz czas na relacje. Za nami w Toruniu konferencja Firma Przyszłości. W tym roku wydarzenie było skierowane do osób, które chcą rozmawiać o sztucznej inteligencji, automatyzacji oraz o nowych technologiach.
12: Profil jest zawsze taki sam, być na czasie. W związku z tym oczywiście sztuczna inteligencja to jest motyw przewodni, od entuzjastów do sceptyków, do wątpiących, do czujących zagrożenie. Natomiast bardzo ciekawe jest porównanie pierwszej edycji i obecnej. Minęło 10 lat. Zupełnie inne tematy są na topie w tej chwili, a to tylko 10 lat. Przedsiębiorcy, jak wszyscy ludzie, część jest entuzjastów, część jest takich, którzy się obawiają, ale generalnie zasada jest taka. Musimy dbać o to, żeby nie tylko sztuczna inteligencja, ale i inteligencja była na wierzchu. Sztuczni inteligenci nie mają perspektyw.
14: Mówił Henryk Dulanowski, prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
14: O poranku Polacy tankują nieco taniej. Benzyna kosztuje maksymalnie 6,83, to o 3 grosze mniej niż wczoraj. Diesel notuje spadek o 6 groszy i kosztuje 7,74 zł za litr. Ekonomiści tymczasem wieszczą podwyżki stóp procentowych i to już za miesiąc, a to uderzy w kredytobiorców. Na razie Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy na dotychczasowym poziomie, i to pomimo inflacyjnego wzrostu.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: To jest raport sportowy, zapraszam. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Pekinie. Nasza zawodniczka pokonała wschodzącą gwiazdę amerykańskiego tenisa Iwę Jowić. Pewne zwycięstwo 6-1, 6-3, a kolejną rywalką Polki będzie jutro Belgijka Elis Mertens. Niespodzianka w hokejowej Lidze Mistrzów, ale niestety bez happy endu. GKS Tychy nastraszył faworyta, wyjazdowy mecz z Adlerem Mannheim zakończyły dopiero rzuty karne, wcześniej po trzech tercjach i dogrywce remis 4-4. W serii karnych lepsi gospodarze, ale po serii porażek GKS zdobył w końcu pierwszy punkt do tabeli.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
14: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się nawet 21 stopni. Na niebie w ciągu dnia sporo słońca, niewiele chmur. Niewykluczone, że wieczorem i w nocy z czwartku na piątek może popadać, powieje umiarkowany wiatr.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
13: Tylko 84 dni do końca roku. Tak to wygląda, drodzy Państwo. Czwartek, czwarteczek, 8 dzień października i po 7 dzień dobry raz jeszcze mówi Wam Piotr Kolszowski. Kłaniam się nisko, witam i zapraszam. Gramy.

Zalia, tylko kochaj mnie w radiu gra na 88,8. A teraz czas przychodzi jak zwykle o tej porze na poranny horoskop na czwartek, 8 dzień października. Ten dzień ma sprzyjać spontanicznym decyzjom i łapaniu dystansu do codziennych obowiązków. To trochę jak na piątek, nie wiem czy coś się tutaj gwiazdom nie pomyliło, ale dlaczego by nie korzystać z takiego spontanu już dzień wcześniej. Baran dostanie dziś okazję, aby zrobić coś szybciej niż zwykle. Warto nie komplikować prostego zadania. Byk może ulec małej pokusie, która mu się pojawi w pierwszej jeszcze części dnia. Jak czytamy, bliźnięta wpadną w rozmowę, która zacznie się niewinnie, a skończy się na całkiem ciekawym pomyśle. Być może warto przejść do realizacji. Rak może otrzymać wiadomość, która poprawi mu humor. Lew poczuje, że ktoś docenia jego starania, zwłaszcza w pracy. Natomiast panna powinna dziś zrobić coś tylko i wyłącznie dla własnej przyjemności. Zapomnieć o tak zwanym Bożym świecie i zadbać tylko i wyłącznie o siebie. I tego warto się trzymać. Dobrego dnia wszystkim życzymy.

0: Kylie Minogue on a night like this w Radiu Grana 88.8 FM. Za chwilę gramy dalej, ale wcześniej informacje ważne, może nawet najważniejsze, bo wyobraźcie sobie, że z samego rana podczas robienia różnych czynności nie możecie towarzysząco pośmigać sobie po swojej ulubionej platformie społecznościowej. A tak być może będzie niebawem, bo wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ostrzega to w kwestii platform społecznościowych, które naruszają dobra ludzkie, że te muszą mieć świadomość, to znaczy te platformy, że państwo dojrzewa do myśli, aby karać je za to nie tylko karą finansową. Mówiąc wprost, skoro kary finansowe nie działają, to takie platformy, w których pojawiają się niedozwolone treści naruszające polskie prawo, będą po prostu wyłączane. Ciekawa propozycja, odważna, a ja myślę, że przy okazji nadchodzących wyborów do tych wszystkich argumentów, którymi strony polityczne próbują przekonywać do siebie, będą dochodziły kolejne. Facebook dla każdego, Instagram nam się po prostu należy. Ostatecznie uruchomienie programu TikTok Plus dla każdej polskiej rodziny.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert taniej
5: masz. Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
1: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
8: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026.

0: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
1: A psu na budę. Dosłownie.
0: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad, zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
1: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to.
1: Dobre granie o poranku na tej fali na 88,8 FM. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy w drodze na toruńskich traktach. Dziś już chyba dużo bezpieczniej, bo bez tej gęstej mgły, którą mieliśmy wczoraj. Uwaga, uwaga, teraz będzie tak zwana polecajka, bo przed nami w Toruniu święto boksu. 30. jubileuszowa edycja międzynarodowego turnieju bokserskiego Copernicus Boxing Cup imienia Zygmunta Krygiera. Już od dziś do niedzieli areną zmagań sportowców będzie Hala Olimpijczyk Przysłowackiego i tu zobaczymy reprezentantów ponad 10 krajów, w tym zawodników z Anglii, Francji, Finlandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Szkocji, Szwecji, Ukrainy, oczywiście również z Polski i to będzie doskonała okazja, żeby zobaczyć w akcji taką międzynarodową czołówkę boksu olimpijskiego. Co istotne, wstęp na trybuny jest bezpłatny. Polecamy bardzo serdecznie.

0: Ellie Oaks i Lavinia Reasons w Radio Gra na 88,8. Do 8 jeszcze trochę pogramy, między innymi Kasperczyk i Vito Bambino się tutaj pojawią. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Mięso z nogi kurczaka bez kości i bez skóry 13,99 kg. Filet z kurczaka 16,99 kg. Cytryna 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawadca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
11: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się nawet 21 stopni. Na niebie w ciągu dnia sporo słońca, niewiele chmur. Niewykluczone, że wieczorem i w nocy z czwartku na piątek może popadać, powieje umiarkowany wiatr.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.

Coraz bliżej 8 na zegarze, o pełnej oczywiście kolejny raport i szczegóły pogodowe na dziś. A ja czytam na stronach miejskich, że już jutro rozpoczynają się prace pielęgnacyjne na łąkach położonych wzdłuż mostu drogowego imienia Józefa Piłsudskiego. Ktoś chyba trochę żartobliwie w internecie skomentował to, o jakie łąki wzdłuż mostu Piłsudskiego chodzi, bo wzdłuż mostu to raczej połacie piachu i łachy. I tu mowa oczywiście o tym, jak Wisła w ostatnich tygodniach i miesiącach wygląda. No ale nie, umówmy się, zachowajmy trochę powagi. Łąki też są, czy kwietne, nie wiadomo, ale to od tego są eksperci, od tego być może faktycznie te prace pielęgnacyjne, które mają się odbywać właśnie po to, żeby jadąc albo spacerując być może nawet mostem Piłsudskiego podziwiać takie piękne widoki. Trzymamy kciuki za te prace.

0: to już bardzo blisko 8 na zegarze, za chwilę informacje w raporcie, więc warto zostać blisko radia, trochę szczegółów pogodowych też będzie, a później gramy dalej, żeby pięknie muzycznie witać ten wspaniały dzień, jakim jest czwartek. Wspaniały głównie dlatego, że przybliża nas do piątku i upragnionego weekendu. Za chwilę informacje w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
4: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
6: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia.

0: wystawy z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. 3 wydarzenia, 1 miejsce, 1 bilet. Zapraszamy!
1: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy!
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
7: A psu na budę. Dosłownie.
6: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
7: Szczegóły na zielonearkady.com. PL. Po reklamie.
8: Czwartek w kalendarzu mamy, 8 dzień października. Na zegarach jest już 8 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
9: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Jomej Kert S. został skazany 1,5 roku po morderstwie. Mężczyzna w czerwcu ubiegłego roku zaatakował wracającą z pracy 24-letnią Klaudię. Przed sądem odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Jest wyrok. Czeka go 25 lat więzienia. Ponadto skazany musi zapłacić 250 tysięcy złotych za zadośćuczynienia reprezentantom poszkodowanej. Informację potwierdziła toruńska prokuratura. Jomej Kert S. w chwili popełnienia przestępstwa według biegłych miał być poczytalny. Mężczyzna nie przyznawał się do winy i odmówił składania zeznań. Więcej informacji na Gra FM.
10: Dzieje się na drogach.
9: Na ulicy Kościuszki w związku z remontem wprowadzane są kolejne utrudnienia w ruchu. Dzisiaj czeka nas pierwsze z dwóch planowanych zamknięć jezdni. Drogowcy wyłączą fragment Kościuszki za około godzinę. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
11: Chodzi o jezdnię Kościuszki od strony Szpitala Miejskiego. Dzisiaj i jutro na odcinku od Grudziąckiej do wiaduktu obowiązuje całkowity zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony, z wyjątkiem dojazdu do posesji oraz autobusów, w tym MZK. Pojazdy o masie poniżej 3,5 tony dojeżdżają do Batorego. Z kolei w soboty i niedzielę nastąpi całkowite zamknięcie jezdni od strony szpitala, także dla pojazdów osobowych. Co ważne, w tym czasie nie będzie możliwy dojazd do posesji.
9: Co z komunikacją miejską?
11: Od dzisiaj do niedzieli autobusy 24, 26, 34, 40 i nocne 91, 94 i 95 w kierunku dworca Toruń Wschodni jadą objazdem Warneńczyka przy Kaszowniku i Chrobrego i mijają przystanek Świętopełka 01. Zatrzymują się za to tymczasowo na przystanku Garbaty Mostek 04.
9: Zmieniamy temat. Młodzież z Torunia uczy się samorządności. Uczniowie drugiej klasy pierwszego liceum ogólnokształcącego wzięli udział w inauguracyjnej lekcji samorządowej w sali obrad Rady Miasta. O tym, jak działa lokalna władza, opowiadał młodym ludziom m.in. były prezydent Torunia.
10: Samorząd jest chyba jedną z ostatnich już, jednym z ostatnich miejsc, gdzie jest po pierwsze praworządność, a po drugie demokracja. Demokracja bezpośrednia. Wpływ rady jest nieprawdopodobny, każdego z radnych. Ja wiem, że to w tej chwili może nie każdy to widzi, prawda, ale mam szereg doświadczeń, szereg przykładów, jak rada z przewodniczącym oczywiście, może wpływać na decyzje dotyczące wszystkich mieszkańców.
9: Mówił Wojciech Grochowski, prezydent Torunia w latach 1998-2002.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Maksymalna stawka za godzinę pracy lekarza to 240 zł, a w szczególnych przypadkach 360 zł brutto. Rząd ogranicza pensje medyków. Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła wieczorem projekt ustawy, która ma wprowadzić limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Nowość w przepisach to konsekwencja afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Zielone światło od Sejmowej Komisji Zdrowia otwiera drogę do dalszych prac nad tymi przepisami w parlamencie.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
9: To jest raport sportowy, zapraszam. Twarde Pierniki intensywnie przygotowują się do sobotniego meczu z MKS Dąbrowa Górnicza. To będzie wyjazdowy pojedynek. Toruński klub przytacza wspomnienia związane z Dąbrową Górniczą. Okazuje się, że jest dużo świetnych. Dopiero w zeszłym sezonie nie było dane Twardym Piernikom wygrać w hali Centrum przy Alei Róż, ale przecież doskonale wiecie, patrzymy tylko w dobrą stronę. Tak mówią Twarde Pierniki, zapowiadając mecz, który już pojutrze o 15:00. Przypomnijmy, niestety inauguracja sezonu nie była zbyt udana dla toruńskich koszykarzy. W weekend w arenie Toruń przegrali z Kingiem Szczecin 85-104. Miejmy nadzieję, że sobotni pojedynek będzie wygrany dla Twardych Pierników.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
9: Przed nami kolejny bardzo ciepły jak na jesień dzień w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 21 stopni. Do tego na niebie sporo słońca, niewiele chmur, ale pod koniec dnia mogą pojawić się opady. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać, warunki biometeo są niekorzystne.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
8: Dzień dobry, po 8:00 mówimy wszystkim licznie zebranym na przykład takim, którzy zebrali się z łóżka, wstali, podnieśli system i stawiają czoła temu czwartkowi, bo to już naprawdę coraz bliżej weekendu i tego się trzymajmy, niech to nam dodaje energii, a oprócz tego hity pełne energii na 88,8. Piotr Kulszowski, dzień dobry, cześć, gramy!

Michiko w Radiu Gra, tak się ten klimatyczny i energetyczny kawałek nazywa. I kto wie, być może przy takich numerach też nasi żużlowcy rozgrzewali się. Chociaż nie, wiecie co, jak teraz sobie przypominam playlisty Antka Kawczyńskiego, Antek pozdrawiamy, no to u niego te numery są chyba jednak jeszcze bardziej energetyczne. Antek, może wpadnij do radia i podziel się tymi kawałkami. Ja nie obiecuję, że od razu zaczniemy to grać o poranku dla dobra niektórych wrażliwych bardziej słuchaczy, ale myślę, że wielu fanów na tytuły tych utworów czeka, więc my też czekamy, wpadaj śmiało. Natomiast teraz będzie o innym juniorze toruńskim mowa, bo to czytamy na fanpage'u klubu sportowego Toruń. Myśleliśmy, że już po sezonie, a tu niespodzianka. Bartek Derek wygrywa turniej pana Jerzego Kanclerza w Bydgoszczy z kompletem punktów. Brawo! I tak jak w komentarzach się niejednokrotnie pojawia, aż człowiek chce ten zaśpiew puścić w głos. Bartek Derek, Bartek, wielkie brawa. Bardzo się cieszymy i takie sukcesy faktycznie pozwalają nam myśleć, że ciężka praca u podstaw i właśnie z juniorami daje wspaniałą wizję przyszłości żużla w Toruniu. Ciężka praca między innymi trenera pana Jana Ząbika, którego również bardzo serdecznie pozdrawiamy, ale i całego sztabu. Brawo! Radio Gra.

Rano i dobrze w radiu gra, tak się ten program nazywa, tak rozpoczynamy ten dzień. A skoro mamy jeszcze czwartkowy ranek, to co nam on przynosi? Oczywiście wieści z drugiego końca świata, gdzie całkiem niedawno dzień się dopiero zakończył. No to proszę bardzo, co z za wielkiej wody? Donald Trump znów przekonuje, że zakończył 8 wojen. Zrobiłem rzeczy, których nikt wcześniej nie zrobił. Tak uważa i chyba nieprzypadkowo jego słowa mówiące o nim samym padają tuż przed ogłoszeniem laureata pokojowej Nagrody Nobla, o którą chodzą takie słuchy, choć to nieoficjalne, być może nawet Donald Trump trochę zabiega. Ja myślę, że jednak nie dawajmy mu tego Nobla, bo jeśli on w staraniach o nagrodę pokojową, Nagrodę Nobla, kończy wojny jedna po drugiej, to strach pomyśleć, czym zajmie się, kiedy już tego Nobla dostanie. Radio Gra.

0: rabatowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Czyta lektor AI.

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Do grania za chwilę wrócimy, ale wcześniej zaglądamy na wielki ekran kinowy, bo przed nami święto, Międzynarodowe Święto Kina w Toruniu. W dniach od 7 do 14 listopada festiwal Toruń Kamerymicz. Ten zbliża się wielkimi krokami. Tak się składa, że mamy trochę karnetów i z chęcią się z wami podzielimy, jeśli tylko będziecie mieli ochotę wziąć w tym święcie udział i spotkać się z gwiazdami, jak sądzę, które mamy nadzieję zawitają do Grodu Kopernika przy tej okazji, z gwiazdami wielkiego ekranu. No to proszę bardzo, co tydzień możecie zdobyć taki karnet. Finały konkursu odbywają się zawsze w piątki na antenie Radia Gra. Ten najbliższy finał już jutro, a później jeszcze 16, 20 i 30 października. Szczegóły na ten temat na portalu Gra FM.

0: Kaigo i Take Me Back w Radiu Gra to już za nami. A do dziewiątej między innymi Róż, czyli Jonathan i Bledka i Gibbs jeszcze u nas na 88,8. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
6: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
14: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
21: Przed nami kolejny bardzo ciepły jak na jesień dzień w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 21 stopni. Do tego na niebie sporo słońca, niewiele chmur, ale pod koniec dnia mogą pojawić się opady. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać, warunki biometeo są niekorzystne.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
22: To jest Radio Gra.

0: coraz bliżej 9 na zegarze, o pełnej oczywiście kolejnej informacji w raporcie. Trochę szczegółów pogodowych też będzie. Tymczasem Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu informuje, że powstaną kolejne piękne zielone wiaty przystankowe, a więc w oczekiwaniu na tramwaj czy na autobus będzie można w takiej zieleni spędzić czas. Ładnie to będzie wyglądało, tak wygląda też z opisów, takie nowe wiaty ozdobione roślinnością staną przy Kaszowniku oraz na osiedlu młodych, powstaną w ramach unijnego projektu, łącznie będzie ich 10. I to fajnie, bo naprawdę miło się w takich okolicznościach przyrody i takim otoczeniu zieleni oczekuje nawet jak on się spóźni, ten tramwaj czy ten autobus, to jakoś tak przyjemnie. Aż chciałby się jakiś leżaczek rozłożyć, wiecie, bo to się trochę człowiek czuje jak na tym Rodos, rodzinnych ogrodach działkowych ogrodzonych siatką. Prędzej czy później tam na bank stanie jakiś grill.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Rano i dobrze w Radiu Gra. Cały czas jeszcze trwa. 9 przed nami, za chwilę informacje w raporcie, chociaż Mariusz Pudzyło już w progach startowych, żeby się z wami pięknie przywitać i spędzić to czwartkowe przedpołudnie. No to nie przedłużajmy, za chwilę nas wiadomości i później też trochę o pogodzie na dziś.

0: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
0: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
3: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
8: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
7: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
8: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
7: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
8: Zdecydowanie tak.
7: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
9: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Mięso z nogi kurczaka bez kości i bez skóry 13,99 kg. Filet z kurczaka 16,99 kg. Cytryna 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
10: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
11: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Po reklamie.
3: Czwartek w kalendarzu, to jest 8 dzień października, jest godzina 9, w Radiu Gra, czas na raport.
4: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Na Kościuszki w Toruniu w związku z remontem wprowadzone są kolejne utrudnienia w ruchu. Dzisiaj czekają nas pierwsze z dwóch planowanych zamknięć jezdni. Drogowcy wkrótce wyłączą fragment Kościuszki. Chodzi o

0: Jest dnie od strony Szpitala Miejskiego. Dzisiaj i jutro na fragmencie od Grudziąckiej do wiaduktu będzie obowiązywał całkowity zakaz ruchu dla samochodów powyżej 3,5 tony, z wyjątkiem dojazdu do posesji i autobusów MZK. Pojazdy poniżej 3,5 tony dojadą tylko do Batorego. Teraz interwencja naszych dziennikarzy w sprawie dziur w Toruniu, które zgłosił jeden ze słuchaczy. Z drogowcami rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Pierwszy przypadek to Bukowa i jak podaje słuchacz, dwie dziury obstawione pachołkami, które utrudniają kierowcom poruszanie się już od kilku miesięcy. Dostałam informację od Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, że naprawa została zlecona. Drugi temat?
2: Wiadukt, trasa średnicowa. Kolejna dziura na przęśle, stoi pachołek, co chwilę jest zwiewany przez wiatr jeżdżące samochody.
1: Tu otrzymałam odpowiedź, że wyłamane są 2-3 zęby grzebienia, które łączy przęsła wiaduktu i naprawa wymaga ingerencji w całość, dlatego została zaplanowana na wiosnę.
0: Zmieniamy temat. Nowe woliery, zagrożone gatunki ptaków i odmieniona część botaniczna. Tak wita jesień ogród zoobotaniczny w Toruniu. Dzięki unijnym środkom pojawiły się nowe ptaki, kraski i turkawki, a teren zyskał nowe alejki oraz miejsca do odpoczynku.
3: Powstały takie nowe woliery dla ptaków grzebiących i nie tylko, bo w tych wolierach z racji tego, że są duże, obszerne i przede wszystkim też wysokie, możemy łączyć zarówno ptaki grzebiące, jak i te latające. I tak właśnie się dzieje. Na przykład kity czerwonodziobe mieszkają z bażantami, kraska także, podobnie turkawki, a zatem umożliwiło nam to łączenie pewnych właśnie gatunków, które sobie tutaj nie przeszkadzają.
0: Mówiła Beata Gęsińska, dyrektor toruńskiego ZOO.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Najwcześniej dziś późnym popołudniem Jakub Z. usłyszy w prokuraturze zarzuty. Przypomnijmy, wczoraj w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował 5 kolegów z klasy, 2 nauczycielki i 2 osoby postronne. Uciekając, ranił też siebie. Właśnie teraz w ratuszu zbiera się sztab kryzysowy z udziałem prezydenta miasta, służb i pracowników oświaty. Rozmowy mają dotyczyć dodatkowego wsparcia dla ostrołęckich szkół, a także tego, co można zrobić, żeby do podobnych sytuacji nie dochodziło w przyszłości. Zostańcie z nami, już za chwilę na antenie Radia Gra informacje pogodowe.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: 21 stopni Celsjusza, tyle w najcieplejszym momencie dnia mają wskazać dzisiaj toruńskie termometry. Na niebie przewaga słońca, niewiele chmur. Później może popadać deszcz, wieje umiarkowany wiatr, a ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na obniżonym poziomie. Jutro zrobi się chłodniej, maksymalnie do 15 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
6: I to tyle i to już na dziś. Pięknie dziękuję, kłaniam się i polecam się również jutro na piątek. Spotykamy się z samego rana, punkt 6 na tej samej fali na 88,8 FM. Tymczasem dobrego czwartku życzę, Piotrek Olszowski. Do jutra, cześć, pa, pa.

0: dobry numer pod nóżkę, ażby się człowiek chciał rozpędzić. Trustful i Pink w Radiu Gra, a dzisiaj benzynka trochę tańsza niż wczoraj. Dzisiejsze ceny 95, 6,83 za litr, 98, 7,71, a olej napędowy 7,74. Troszkę taniej niż wczoraj. Mała rzecz, a cieszy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Mariusz Pucyło, witajcie.
2: Reklama. Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Harlem Globetrotters.

0: stronie e-bilet.pl.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie! Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2020.

0: Anna w Radiu gra Tell Me Why, powiedz mi dlaczego. No umówmy się, odpowiedź na to pytanie często bywa trudna. Ale my przechodzimy do innej sprawy. Baj Pomorski w Toruniu ma propozycję. 14 października, czyli w przyszłym tygodniu, dokładnie w środę, zaprasza na nocne zwiedzanie. Od 19 do 21 będzie można zajrzeć do teatralnego ogrodu, a tam czekać będzie niezwykła scena szekspirowska i pokaz światła. Po zmroku pojawią się mityczne i baśniowe postaci inspirowane twórczością Szekspira właśnie. Będzie można też dowiedzieć się więcej o historiach kryjących się za teatralnymi rzeźbami. Wstęp jest bezpłatny, ale jest jeden haczyk. Trzeba wcześniej zarezerwować sobie wejściówkę. To będzie w środę, więc jeszcze wam przypomnę, a za chwilę o pogodzie na dziś.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonics Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonics Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonics Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonics Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Stomponuj własną bransoletkę Nomination Jubiler Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubiler Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
12: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
13: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
14: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
15: Po reklamie.
16: 21 stopni Celsjusza, tyle w najcieplejszym momencie dnia mają wskazać dzisiaj toruńskie termometry. Na niebie przewaga słońca, niewiele chmur. Później może popadać deszcz, wieje umiarkowany wiatr, a ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na obniżonym poziomie. Jutro zrobi się chłodniej, maksymalnie do 15 stopni.
1: To jest Radio Gra.

Bruno Mars ma dzisiaj urodziny. Które i jakie inne gwiazdy dzisiaj świętują? O tym oczywiście 20 po 12. Sprawdzimy także horoskop urodzonych 8 dnia października. A dzisiaj wśród nietypowych świąt mamy Dzień Pierogów. Bardzo są nam bliskie, ale tak naprawdę pierwsze pierożki powstały w Chinach ponad 1700 lat temu. Według legendy wymyślił je medyk, aby leczyć ból uszu u ubogich mieszkańców. A pierwszy przepis na pierogi w polskiej książce kucharskiej pojawił się w 1682 roku. Mimo że mają chińskie korzenie, to od lat są już nasze. Dzisiaj Dzień Pierogów, także problem, co wymyślić na obiad, mamy już z głowy.

0: Rod Stewart. 81 lat i ciągle na chodzie. Co więcej, w przyszłym roku przyjedzie do Polski 20 lipca w Krakowie. Koncert Roda Stewarta. Podobno to jest trasa pożegnalna, The Final Encore, ale z Rodem to nigdy nic nie wiadomo. Zbliża się 10, za chwilę najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowie.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
22: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
23: A psu na budę. Dosłownie.
22: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9

0: 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
1: Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Po reklamie.
5: Mamy już czwartek. Szybko to idzie w tym tygodniu. Mamy 10, więc przed nami najnowszy raport i prognoza pogody.
6: Marta Malerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Na początku raportu przenosimy się na ulicę Olsztyńską w Toruniu, gdzie trwa przebudowa od Czekoladowej do granic administracyjnych miasta. Jeszcze kilka tygodni temu prace były prowadzone poza główną jezdnią, teraz utrudnienia są bardziej odczuwalne ze względu m.in. na czasowe wahadła.
7: Sprawdzamy, co się dzieje na ulicy Olsztyńskiej i dzieje się sporo, bo jeszcze kilka tygodni temu te prace były prowadzone głównie poza główną jezdnią, teraz już kierowcy, którzy tutaj jeżdżą, mogą zauważyć wahadła.
8: Tak, jak najbardziej. To są takie delikatne utrudnienia związane z pracami, które musimy prowadzić pod jezdnią, po której aktualnie odbywa się ruch.
7: Patrząc od Suwalskiej w stronę przejazdu kolejowego, tam już nawet powstała taka nowa trasa.
8: Tak, jak najbardziej. Pojawiły się w dwóch miejscach objazdy. Aktualnie są to objazdy w miejscu przyszłych przyczółków wiaduktu nad torami kolejowymi. Na pierwszym z nich prowadzone już są prace fundamentowe. Jak widać z oddali pojawiła się palownica i rozpoczęliśmy prace związane z wykonywaniem pali.
6: Mówi Łukasz Dab, kierownik budowy, z którym rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. A teraz informacje z MZK, bo już jutro ruszy budowa kolejnych zielonych przystanków. Nowe wiaty ozdobione roślinnością staną przy Kaszowniku i na Osiedlu Młodych w ramach unijnego projektu. W związku z pracami przy budowie tych peronów wystąpią niewielkie utrudnienia, czasowe odcinkowe zwężenia jezdni. MZK apeluje o ostrożność. Łącznie w ramach tego programu powstanie 10 takich zielonych przystanków. Zmieniamy temat. Przed nami jesienna edycja kiermaszu Taniej Książki w Mediatece Książnicy Kopernikańskiej przy ulicy Kościuszki. Start już w najbliższy poniedziałek, 12 października. Kiermasz potrwa do 14 października.
9: Od 9 do 19, także ten przedział jest naprawdę duży. No i warto do nas zajrzeć, no bo zbliża się jesień. Już tak naprawdę nastała taka jesień w pełni, więc trzeba swoje książeczki, półeczki z książkami uzupełnić o nowe tytuły i myślę, że taki kiermasz to jest idealna okazja ku temu, ponieważ można za symboliczną kwotę naprawdę zdobyć super tytuły, książeczki dla dzieci, ale nie tylko, bo też kryminały, przygodówki, fantastyka, także dla każdego coś fajnego się znajdzie.
6: Mówiła bibliotekarka Aurelia Wojtalewicz. Kiermasz odbędzie się na trzecim piętrze Mediateki w Młynach. Słuchacie raportu? W ubiegłym roku w Polsce oddano do użytku tylko nieco ponad 8,5 km autostrad. W tym roku planowane jest oddanie ponad 57 km, a dwójki od węzła Siedlce Wschód do Swor, co wydłuży autostradę od Warszawy do Białej Podlaskiej. A co w ogóle o polskich autostradach mówią kierowcy?
10: Za mało pasów na autostradach i drogach szybkiego ruchu, co przy dużej liczbie ciężarówek prowadzi do tamowania ruchu i spowolnień. Brakuje też zjazdów i węzłów oraz miejsc obsługi podróżnych na niektórych odcinkach. Kierowcy nie chcą też płacić za autostradę.
6: To była Magdalena Greinert. Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj na termometrach może być do 21 stopni. Przed nami kolejny, bardzo przyjemny pogodowo dzień w naszym mieście, chociaż niewykluczone, że pod koniec dnia i w nocy popada deszcz.
5: Dzisiaj mamy Dzień Pierogów, ale jeżeli ktoś woli bardziej ekskluzywnie, to dzisiaj mamy także Światowy Dzień Ośmiornicy. Pozdrawiamy smakoszy. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie na początek tej godziny. Swedish House Mafia.

0: warto poskakać przy hitach pełnych energii, bo w dniu pieroga to może nam przybyć kalorii, a okazuje się, że jesień, którą teraz mamy, to jest czas, w którym najczęściej porzucamy dietę. No taki dzień jak dzisiaj na przykład kusi, do tego kusi. Jeżeli jesteśmy na diecie, to miejmy się na baczności, bo jesień to jest czas, kiedy najłatwiej z niej zrezygnować. Tak twierdzą amerykańscy naukowcy, którzy ustalili, że to właśnie jesienią jesteśmy najbardziej narażeni na przybieranie na wadze. W tym okresie ludzie jedzą o 11% więcej niż zimą, o 14% więcej niż wiosną i o 12% więcej niż latem. No przecież w naturze jest podobnie. I borsuki, i bobry, i misie też przybierają na wadze na zimę. Przecież z naturą nie będziemy się kłócić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: wyjątkowe okazje nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów NCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
8: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
9: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

nieodżałowana Bonnie Tyler w Radiu Gra. Dzisiaj 8 października, dzisiaj kolejne zmiany na kościuszki. Co się dzieje od czwartku? Dzisiaj rusza kolejny etap modernizacji. Drogowcy rozpoczynają remont 3 studni kanalizacyjnych na osi jezdni południowej, a potem będą układać nową warstwę. To oznacza, że od dzisiaj na odcinku od Grudziąckiej do wiaduktu obowiązuje całkowity zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony, wyjątkiem dojazd do posesji oraz autobusów, w tym także miejskich. Pojazdy do 3,5 tony dojadą tylko do Batorego. Jak to wygląda na mapie? Zobaczycie, zaglądając na naszą stronę gra.fm.

0: samba.
1: De Janeiro, tak powinno być. Samba to Bryska i Jonatas w Radiu Gra. Za chwilę najnowsze wiadomości pogodowe, potem gramy dalej. Potem Enrique Iglesias, będzie też Another i Talk to You.
2: Radio Gra, hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
18: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
19: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
21: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj na termometrach może być do 21 stopni. Przed nami kolejny, bardzo przyjemny pogodowo dzień w naszym mieście, chociaż niewykluczone, że pod koniec dnia i w nocy popada deszcz.
2: To jest Radio Gra.

0: jest dobra energia. Another i Talk to You w Radiu Gra. Lubicie kino? To mamy dobre wiadomości. Mamy konkurs, w którym do wygrania karnet na cały festiwal Toruń Camera Image. Festiwal odbędzie się w Toruniu od 7 do 14 listopada, ale o karnet można powalczyć już teraz. Co trzeba zrobić? W tym tygodniu opowiedzieć o swoim pierwszym filmowym wspomnieniu z dzieciństwa, czyli pierwszy wielki ekran, pierwszy film, który zrobił na was wrażenie. Opisujecie to na naszej stronie gra.fm. Finał już w najbliższy piątek. Do wygrania karnet na Camera Image. No a wiadomo, że bilet do kina to często jest po prostu paszport do innego świata.
1: Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. Geo Expo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
3: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
14: Gastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi

0: Wolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
3: Backstreet Boys, I Want It That Way. Tak zagramy za chwilę. Teraz mamy 11.

0: Teraz zapraszam na raport.
1: Rozpoczynamy lokalny przedpołudniowy raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa w toruńskim parku Glazia. Sąd skazał 20-letniego Wenezuelczyka Jomaikerta S. na 25 lat i 1 miesiąc więzienia za brutalne morderstwo 24-letniej Klaudii.
2: Wczoraj przed Sądem Okręgowym w Toruniu został ogłoszony wyrok w sprawie Jomaikerta S., któremu prokuratura zarzuciła dwa czyny. Pierwszy zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz zgwałcenie, a drugi groźby. Sąd orzekł wczoraj karę łączną 25 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności. Rozstrzygnął również w przedmiocie zaliczenia rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet orzeczonej kary, a także orzekł tytułem częściowego zadośćuczynienia kwotę 250 tysięcy złotych na rzecz reprezentujących prawa pokrzywdzonej.
1: Mówiła prokurator Izabela Oliver, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Zmieniamy temat. Teraz czas na relacje z konferencji biznesowej Firma Przyszłości. W tym roku rozmawiano o sztucznej inteligencji, automatyzacji i nowych technologiach.
3: Uczestników, widzów, zainteresowanych. Pełna sala. Kończymy przyjmowanie zapisów około 2 tygodnie przed, bo już nie mamy miejsc. Bardzo będziemy liczyli, żeby coś się wydarzyło. Może w jakiejś perspektywie znam problemy budżetowe kraju z naszą inwestycją obok. Byłaby większa sala, ale to pokazuje, że są takie potrzeby na terenie naszego miasta. I druga rzecz, która jest istotna, prelegentów zawsze jest kilkunastu. Zawsze to są ludzie, których wybieramy z tych najbardziej nośnych, widocznych, znajdujących się na topie osób. I to powoduje, że tu jest te 700 kilkadziesiąt osób na sali.
1: Mówił Henryk Dulanowski, prezes zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. A teraz mamy informacje dla cyklistów. Wzdłuż Krajowej 15 pod Toruniem powstała nowa ścieżka pieszo-rowerowa, która połączyła Elzanowo i Szychowo. Ten odcinek ma ponad 2 kilometry, inwestycja pochłonęła ponad 3 miliony złotych. W ramach zadania powstała nie tylko trasa dla cyklistów, inwestycja objęła również doświetlenie przejścia dla pieszych, budowę zatoki autobusowej, przepustów oraz kanału technologicznego. Więcej szczegółów na Gra FM.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Seria groźnych zdarzeń w szkołach z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Dziś rano 15-letni uczeń zaatakował w szkole w miejscowości Leszczydł. Nowiny na Mazowszu. Ranne zostały 3 osoby. Policja zatrzymała też nastolatka, który wczoraj planował atak w szkole w sierpcu na Mazowszu. 17-latek mówił, że planuje zrobić komuś krzywdę na terenie placówki. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili sprawę służbom, a nastolatek został zatrzymany w swoim mieszkaniu.
5: U tego nastolatka, 17-latka znaleziono 2 noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak.
1: Mówił Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Przypomnijmy, wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek ranił nożem 9 osób. Dzisiaj na toruńskim niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, na termometrach do 21 stopni. Pod koniec dnia możliwe są opady deszczu, w nocy także spodziewajmy się, że może popadać. Jutro zrobi się chłodniej, maksymalnie do 14 albo 15 kresek na toruńskich termometrach.
0: Już po 11:00, czwartek w tym momencie na dobre zadomowił się w kalendarzu, a weekend już blisko, bliziutko. Widzę, że nawet macha do nas z oddali, także byle do piątku. Mariusz Pucyło, hity pełne energii. Zaczynamy od Backstreet Boys.

0: Hello, hello! Dzisiaj będziemy witać pierogi, bo dzisiaj mamy Dzień Pierogów. Mamy światowy rekord. Polka Beata Jasek ulepiła aż 1066 pierogów ze śliwką w ciągu jednej godziny. 1066 pierogów! A największy pieróg w Polsce pochodził z Garwolina, ważył ponad 115 kg. Najpopularniejsze pierogi w Polsce to oczywiście ruskie, tylko z nazwy ruskie, bo one pochodzą z Galicji Wschodniej, czyli terenów dzisiejszej Ukrainy. Więc ruskie pierogi są ukraińskie, ale tak naprawdę to są najbardziej polskie pierogi. Chyba nikt temu nie zaprzeczy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
9: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
8: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
9: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
8: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
9: Zdecydowanie tak.
8: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
10: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
16: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
17: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
16: Pewne zwycięstwo.
17: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
18: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
19: Czyli podkręcamy moc okazji, bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

tęsknota, wyznania. No to dorzucamy do tego jeszcze kilka tajemnic i zobaczymy, co z tej układanki zostanie. Dzisiaj w Centrum Jordanki spektakl Tylko Miłość, sceny z życia małżeńskiego. Początek o 19:00, a na scenie dwie pary, które z pozoru mają wszystko poukładane. Danka kocha Tomka. Joasia jest zakochana w Grześku. Wszystko niby pięknie, dopóki ich losy zaczynają się ze sobą splatać. No i wtedy pojawiają się wątpliwości, tajemnice i różne grzeszki. Niezła obsada, między innymi Magdalena Czerwińska, Sylwia Juszczak, Mikołaj Cieślak i Dariusz Drężek. Spektakl o sprawach damsko-męskich, no a te wiadomo, interesują nas najbardziej.

0: Starship w Radiu Gra. A dzisiaj w Toruniu podobno ostatni dzień przyjemnej i przyjaznej pogody do 20 stopni dzisiaj. Od jutra o wiele chłodniej. 13-14 stopni. A szczegóły tego, co czeka nas dzisiaj, już za chwilę w najnowszej prognozie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
5: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Halo, Kasia?
18: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
17: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
18: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
19: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Po reklamie.
21: Dzisiaj na toruńskim niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, na termometrach do 21 stopni. Pod koniec dnia możliwe są opady deszczu, w nocy także spodziewajmy się, że może popadać. Jutro zrobi się chłodniej, maksymalnie do 14 albo 15 kresek na toruńskich termometrach.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Snoop Dogg i Katy Perry w Radiu Gra. Widzę, że zbliżają się dwie spore gale sportowe w naszym mieście. I tak, będzie międzynarodowy turniej bokserski Copernicus Boxing Cup i będzie też eSport Gaming Kings Tournament. Co byście wybrali? Boks czy rozgrywki e-sportowe? No ale prawda jest taka, że wybierać nie trzeba, bo boks od 8 do 11 października, a te rozgrywki e-sportowe dopiero w następnym tygodniu. Bez problemu można zobaczyć wszystko. A za chwilę usłyszymy najnowsze wiadomości w świeżutkim raporcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności z TB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. TB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
6: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Mamy południe w czwartek, 8 października. Czas na raport. Zapraszam.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Trwa modernizacja Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od Czekoladowej do granic miasta. Jeszcze kilka tygodni temu prace były prowadzone poza główną jezdnią. Teraz utrudnienia dla kierowców są bardziej odczuwalne ze względu m.in. na czasowe wahadła. Na placu budowy z naszym

0: mikrofonem pojawiła się Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, nasza reporterka, która rozmawiała z kierownikiem prac.
1: Co się dzieje od przejazdu kolejowego już do granic miasta? Dużo prac, szczególnie poza pasem, tam w rejonie m.in. supermarketu.
2: Wykonujemy kanalizację deszczową, dość głęboko, bo na około 6 metrach. Wykonujemy też kanalizacje sanitarne. Na ulicy Nowej Wapiennej również jest wykonywana kanalizacja deszczowa oraz cały czas walczymy z robotami drogowymi.
1: Jak już mówiliśmy, wahadło na Olsztyńskiej się zdarza, a jak to będzie wyglądało w kolejnych tygodniach? Też głównie takie czasowe wahadła, czy też na przykład jakieś inne utrudnienia?
2: W najbliższym czasie rozpoczniemy wykonywanie kolejnego objazdu w miejscu wiaduktu drogowego, czyli pomiędzy ulicą Ceramiczną a ulicą Budowlanych powstanie kolejny objazd. Planujemy wprowadzenie tej organizacji ruchu w drugiej połowie października.
0: Mówił nam Łukasz Dab, kierownik budowy na Olsztyńskiej w Toruniu.
3: To są wiadomości Radia Gra.
0: Nowe woliery i odmieniona część botaniczna. Tak, wita jesień z ZOO w Toruniu. Dzięki unijnym środkom na bydgoskim przedmieściu pojawiły się także ostatnio nowe ptaki. Turkawki i kraski.
4: Kraska zwyczajna. To jest jedyny przedstawiciel kraskowaty, który w ogóle w Europie tutaj wyprowadza lęgi. I jeszcze, nie wiem, w latach 80., nawet 90. można było te kraski w Polsce gdzieś zaobserwować, bo są naprawdę piękne, kolorowe, niebieskie, wyglądają jak jakieś ptaki egzotyczne. Natomiast ich populacja dramatycznie wręcz spadła.
0: Jak zapowiada dyrektor ZOO na bydgoskim przedmieściu Beata Gęsińska, w listopadzie do ogrodu trafią drapieżniki, których dotąd w Toruniu nie było.
3: To są wiadomości Radia Gra.
0: Mamy zaproszenie do Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Tam dziś o 18:00 spotkanie z podróżnikiem Wojciechem Łopacińskim z Torunia, który odwiedził 134 państwa świata. Podczas rozmowy pojawi się także wątek rocznej podróży, w którą Łopaciński zabrał swoją rodzinę, żonę i dwójkę dzieci. Wstęp do Książnicy będzie bezpłatny.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne po ataku 15-latka w szkole w miejscowości Leszczydł Nowiny, nieopodal Wyszkowa na Mazowszu. Nastolatek, były uczeń tej szkoły, jest już w rękach policji.
5: Po godzinie 9:00 nastolatek wszedł do placówki i ranił 3 osoby. Wszystkie te osoby dorosłe, woźna nauczycielka, a także dyrektor szkoły. Mimo podjętej reanimacji życia 37-letniej woźnej nie udało się uratować.
0: Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał Igor Skrzypek. Nawet 21 stopni mogą dzisiaj pokazać termometry w Toruniu, ale wiele wskazuje na to, że to ostatni tak ciepły dzień w najbliższym czasie. Do miasta idzie ochłodzenie. Jutro temperatura maksymalna wyniesie tylko 14 stopni Celsjusza. Nadchodzą także deszczowe dni. Pokropić może już dzisiaj wieczorem oraz w nocy z czwartku na piątek.
6: Bez względu na to, co teraz robicie, czy jesteście w pracy, w samochodzie, w domu, zajęci, czy leniuchujecie, dla wszystkich gramy hity pełne energii.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
6: A teraz Zalia, Tylko kochaj mnie, z dedykacją dla dzisiejszych solenizantów. Imieniny mają Brygida, Pelagia i Laurencja. Wszystkiego dobrego.
7: Gdy o

ABBA z dedykacją dla wszystkich, którzy dzisiaj 8 października mają urodziny, a człowiek, który dzisiaj przyszedł na świat, jest osobą bardzo kreatywną, pełną pomysłów i chętną do działania. Ma w sobie też wiele współczucia i pomaga każdemu, komu tylko może. Jest zdolny do wielkich porywów serca, ale niestety jego miłość jest tak samo wielka, jak krótka. A kto się dzisiaj urodził, jeżeli chodzi o gwiazdy, to 41 lat kończy Bruno Mars, przedstawiać nie trzeba. Drugiej gwiazdy zresztą też, 56. urodziny świętuje dzisiaj Matt Damon.

0: Reklama.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: W 29. urodziny Carrefoura 2+1 za grosz, a także mleko UHT Simple. 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3+3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów NCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
6: A psu na budę. Dosłownie.
5: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
7: Szczegóły na zielonearkady.com.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

Michael Jackson nie tylko dobrze śpiewał, ale też w wydawaniu różnych dźwięków był całkiem niezły. Smooth Criminal i Michael Jackson. Całkiem niezła rzecz dzisiaj do obejrzenia w sali kameralnej Centrum Jordanki. Epitafium dla proroka Ili. Misterium wierszalińskie, o którym czytamy. To autorskie misterium muzyczno-teatralne Bartłomieja Krysiuka, inspirowane historią wierszalina i postacią Eliasza Klimowicza, chłopa z Podlasia, którego tysiące ludzi uznały za proroka mającego przygotować świat na koniec czasów. No, brzmi interesująco, także w odniesieniu do naszych współczesnych czasów. Myślę, że dobra propozycja na jesienny wieczór. To dzisiaj w Centrum Jordanki. A w radiu gra teraz Fast Boy.

0: Maro w Radiu Gra, a za chwilę jeden z naprawdę kultowych kawałków ostatnich dekad, już kilkudziesięciu lat. Survivor i Eye of the Tiger, każdy zna. A najpierw najnowsze wiadomości o pogodzie.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Mięso z nogi kurczaka bez kości i bez skóry 13,99 kg. Filet z kurczaka 16,99 kg. Cytryna 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Harlem Globetrotter.

0: stronie e-bilet.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. Geo Expo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
3: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Po reklamie.
5: Nawet 21 stopni mogą dzisiaj pokazać termometry w Toruniu, ale wiele wskazuje na to, że to ostatni tak ciepły dzień w najbliższym czasie. Do miasta idzie ochłodzenie. Jutro temperatura maksymalna wyniesie tylko 14 stopni Celsjusza. Nadchodzą także deszczowe dni. Pokropić może już dzisiaj wieczorem oraz w nocy z czwartku na piątek.
6: To jest Radio Gra.

0: Kaca i Gabriela w Radiu Gra. Dzisiaj już 8 dzień października, jesień trwa ponad 2 tygodnie, a tu proszę bardzo, na termometrach ciągle okolice 20 stopni. No miło, miło. Tylko przypomnę, że według zapowiedzi jutro to się skończy od jutra 13-14 stopni i tak ma być przez cały weekend i przez połowę przyszłego tygodnia, bo za tydzień w czwartek znowu cieplej, jakieś 17-18 stopni. Ale czy jeszcze w tym roku zobaczymy dwójkę z przodu? Trudno powiedzieć, więc cieszmy się tym, co mamy dzisiaj. A dzisiaj czwartek, 8 października. Zapraszam jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Check it out, check it out.

0: pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
1: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Kalendarz pokazuje 8 dzień października, a zegary godzinę 13. To jest Radio Gra i to czas na kolejny radiowy raport.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Czas na popołudniowy raport. Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa w toruńskim parku Glazia. Sąd skazał 20-letniego Wenezuelczyka Yomeikerta S. na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo 24-letniej Klaudii oraz za gwałt. Do zbrodni doszło ponad rok temu. Sprawca zadał kobiecie kilkanaście ciosów nożem. Wyrok obejmuje również groźby śmierci wobec świadka.
6: Sąd podzielił stanowisko prokuratora w zakresie winy, jak i sprawstwa oskarżonego. Odmiennie ocenił materiał dowodowy i orzekł karę niższą, aniżeli tą, której domaga się prokurator. Prokurator domagał się kary dożywotniego pozbawienia wolności. W związku z tym, w celu zapoznania się z pisemnymi motywami tego wyroku w zakresie orzeczonej kary, z pewnością prokurator zażąda jego uzasadnienia pod kątem rozważenia zasadności wywiedzenia w tej sprawie apelacji.
5: Mówiła Radio Gra prokurator Izabela Oliver, rzecznik prasowa prokuratora.

0: Prokuratury Okręgowej w Toruniu.
1: Dzieje się na drogach.
0: Na Kościuszki w Toruniu trwa remont. Dzisiaj rano drogowcy wyłączyli z ruchu aut fragment ulicy. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Chodzi o jezdnię Kościuszki od strony Szpitala Miejskiego. Dzisiaj i jutro na odcinku od Grudziąckiej do wiaduktu obowiązuje całkowity zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony, z wyjątkiem dojazdu do posesji oraz autobusów, w tym MZK. Pojazdy o masie poniżej 3,5 tony dojeżdżają do Batorego. Z kolei w sobotę i niedzielę nastąpi całkowite zamknięcie jezdni od strony szpitala, także dla pojazdów osobowych. Co ważne, w tym czasie nie będzie możliwy dojazd do posesji.
0: Mapę z objazdami publikujemy na stronie Gra FM. Na naszej stronie piszemy także o kolejnych zielonych przystankach. Na pierwszy ogień poszły 3 lokalizacje przy Szosie Lubickiej, w rejonie Ślaskiego, przy Skarbie oraz Rydygiera. Jutro ruszą prace przygotowawcze związane z montażem zielonych wiat MZK przy Kaszowniku oraz przy Kraszewskiego. W sumie w ramach unijnego projektu powstaje w mieście 10 zielonych przystanków MZK wartych 1 048 000 zł. Dodajmy, że w związku z montażem wiat mogą występować niewielkie utrudnienia w ruchu. Chodzi o czasowe, odcinkowe zawężenia jezdni.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: O fali przemocy w szkołach będą dyskutować dzisiaj przedstawiciele rządu i służb. Kto weźmie udział w tym spotkaniu?
3: A poza szefem rządu i komendantem głównym policji w naradzie uczestniczyć będą ministrowie spraw wewnętrznych, cyfryzacji, edukacji, a także zdrowia. W ten sposób rząd reaguje na kolejny taki atak. Wszystkie te tragiczne doniesienia mają miejsce w województwie mazowieckim. Policja zaznacza, że na razie nic nie wskazuje, by te wydarzenia były ze sobą powiązane, ale będzie to jeszcze przedmiotem prac śledczych.
0: O czym informował Igor Skrzypek. Nawet 21 stopni pokażą dzisiaj termometry w tym najcieplejszym momencie dnia. Na niebie w Toruniu mieszanka słońca i chmur. Wieczorem będą dominować już chmury, może popadać deszcz. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą się pogarszać. W piątek do miasta przyjdzie już ochłodzenie.
4: I to już chwila po 13:00, kłaniam się, dzień dobry, witajcie. Popołudnie z Radiem Gra zaczyna się w jego drugiej odsłonie, no i mam wrażenie, że to popołudnie da się po prostu lubić. Bo będę was o tym przekonywał, żeby tak było, chociażby dlatego, że całe mnóstwo zaproszeń wejściówek dziś się u nas, a i goście też się pojawili w naszym studiu. Marcin Misiecki, witajcie, dzień dobry.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: A i do tego jeszcze dobrze pogramy. Doktor Alban, teraz później nowy Offenbach.

0: Black Lapis, Supergirl, super pani prezes i Midas Polskiego Żużla, czyli trener Piotr Baron, wpadli do naszego studia, aby opowiedzieć trochę o kulisach tego, co działo się w niedzielę wielkiego finału spektakularnego sezonu, bo emocje wciąż trzymają, o czym też będzie mowa, o kibicach też będzie mowa. Więc zapraszam, to dzisiaj będziemy zaglądali w kilka miejsc, gdzie dzieje się dużo w toruńskiej kulturze koncertowo. W Jordankach będą zaproszenia chociażby na koncert Artura Żmijewskiego. Będziemy też zapraszali was na koncert, wróć na spektakl z Magdaleną Czerwińską. Do Baja Pomorskiego zajrzymy również. Będzie nasza sonda, bo dzisiaj wyjątkowa rocznica. Fani, aby się ucieszą. I to całkiem niedługo u nas. Więc proszę pozostać z nami, zrobić głośniej, zrobić sobie coś dobrego do picia. No i lecimy z tym czwartkowym popołudniem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
21: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
22: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: czwartek na popołudnie, hity pełne energii, a u nas muzycznych wspomnień czar. To był październik 1976 roku, kiedy szwedzka ABBA po raz pierwszy i wiemy, że jedyny raz odwiedziła Warszawę, odwiedziła Polskę i wystąpiła w słynnym Studiu 2. Podobno ulice w Polsce na ten czas opustoszały. Czy wy macie jakieś wspomnienia? Być może pamiętacie ten koncert, być może po dziś dzień ABBA jest jednym z waszych ulubionych zespołów. Sprawdzaliśmy.
1: Mamma mia.
2: Mamma mia, here I go again. Oczywiście, ABBA jest zespołem mojego dzieciństwa. Taniec w domu z mamą, w dużym pokoju, w salonie, szaleństwo oczywiście. Przy wszystkim po kolei. Cała ABBA jest cudowna. Dancing Queen.
3: No ja uważam, że to jest absolutnie magiczny zespół i że te piosenki są takie mądre, a jednocześnie są takie fajne, melodyjne. To jest pokoleniowo zespół między moimi rodzicami a mną mniej więcej. Zdaniem to on się w ogóle nie starzeje. No jest coś fantastycznego.
0: Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zagrać właśnie tak.

0: To Barnowski, lubię być z nią, lubię, gdy świeci słońce w Toruniu. No właśnie, czy ono będzie, czy nie będzie w weekend, na przykład jutro, początek, niestety będzie chłodniej, ale nadal ma być słonecznie. Więc jakieś to pocieszenie zawsze jest. Szczegóły meteo za chwilę u nas, pozostańcie więc koniecznie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
12: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
11: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
12: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
11: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
12: Zdecydowanie tak.
11: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
18: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
19: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
20: Po reklamie.
21: 20, nawet 21 stopni pokażą dzisiaj termometry w tym najcieplejszym momencie dnia. Na niebie w Toruniu mieszanka słońca i chmur. Wieczorem będą dominować już chmury, może popadać deszcz. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą się pogarszać. W piątek do miasta przyjdzie już ochłodzenie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
5: Wow, ale mają ceny. Najlepsze do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché kupisz kable rozruchowe Wiraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności z TEB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
10: To już 15, drodzy torunianie, to czas, aby sprawdzić, co dzieje się w mieście, nieopodal, w kraju i na świecie. Czas na raport.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Czas na raport. Zapadł wyrok w głośnej sprawie zabójstwa w toruńskim parku Glazia. Sąd skazał 20-letniego Wenezuelczyka Jomejkerta S. na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo 24-letniej Klaudii. Do zbrodni doszło ponad rok temu, mówi Izabela Oliver, rzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Toruniu.
12: Wczoraj przed sądem okręgowym w Toruniu został ogłoszony wyrok w sprawie Jomejkerta S., któremu prokuratura zarzuciła dwa czyny. Pierwszy zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz zgwałcenie, a drugi groźby. Sąd orzekł wczoraj karę łączną 25 lat i jednego miesiąca pozbawienia wolności. Rozstrzygnął również w przedmiocie zaliczenia rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet orzeczonej kary, a także orzekł tytułem częściowego zadośćuczynienia kwotę 250 tysięcy złotych na rzecz reprezentujących prawa pokrzywdzonej.
11: Rozprawa w Toruniu odbyła się przy wyłączonej jawności i wzmożonych środkach bezpieczeństwa. Prokurator domagał się kary dożywocia. Niewykluczona jest apelacja.
0: Dzieje się na drogach.
11: Zakończono realizację kolejnej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż

0: DK15. Nowy fragment o długości 2 km połączył Elzanowo ze stacją paliw w Szychowie. Przy okazji doświetlono przejście dla pieszych, zbudowano także nową zatokę autobusową. To nie jedyna tego typu inwestycja w regionie. W ostatnich latach przy drodze krajowej nr 15 oddano do użytku ścieżkę pieszo-rowerową w Niewierzu, niedaleko Brodnicy. Obecnie trwają prace przy budowie chodników w Rogówku koło Torunia i w Gniewkowie. Wkrótce ruszą także roboty we Wrockach. Ponadto w sierpniu podpisano umowę na projekt i rozbudowę odcinka DK15 między Brodnicą a Tamą Brodzką.
1: To są wiadomości Radia Gra.
0: Młodzież uczy się samorządności. Uczniowie z drugiej klasy pierwszego LO w Toruniu wzięli udział w inauguracyjnej lekcji samorządowej w sali obrad Rady Miasta. O tym, jak działa lokalna władza, opowiadał m.in. były senator Jan Wyrowiński.
2: Bardzo cenna inicjatywa, żeby tutaj młodzi mogli przyjść, zobaczyć, gdzie się decydują sprawy ważne dla miasta i myślę, że coś w każdym z tych młodych, którzy tutaj dzisiaj się pojawią i w następnych miesiącach zostanie i może rzeczywiście będą angażowali się w działalność młodzieżowej Rady Miasta.
0: To początek cyklu spotkań, które mają zachęcić młodych do aktywnego udziału w życiu naszego miasta.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Policja się zbroi. Formacja ogłosiła właśnie przetarg na 70 milionów sztuk amunicji do karabinków szturmowych. To rekordowe zamówienie. Jaki jest powód tak dużych zakupów?
3: Po pierwsze, liczbę 70 milionów amunicji natowskiego kalibru 5,56 określono jako maksymalną. Po drugie, dostawy rozłożone są na kilkadziesiąt miesięcy. Ważne jest uzupełnienie magazynów. Jednak podstawową sprawą jest fakt dużego zużycia różnego rodzaju amunicji podczas szkoleń strzeleckich.
0: Tłumaczył Krzysztof Zasada.
4: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
0: Zapraszam na raport sportowy. Na początku koszykówka. Za nami mecz PGE Basket Ligi Kobiet. Katarzynki przegrały wczoraj z mistrzyniami Polski. Lotto AZS UMCS Lublin pokonał Energę Toruń 69-54. Kluczowa okazała się nasza słabsza gra w trzeciej kwarcie. Koszykarki z Torunia prowadziły 2 punktami, a potem dość szybko straciły 17 oczek. Zabrakło sił i rotacji, by jeszcze dogonić gospodynię z Lublina. Kolejny mecz katarzynki grają u siebie. Pojutrze Energa Toruń nie zagra z zespołem z Jeleniej Góry. Teraz piłka nożna w halowym wydaniu. Sytuacja FC Toruń jest nie do pozazdroszczenia. Klub nie może się wydostać z dołu tabeli. Zawodnicy z naszego miasta przegrali kolejny mecz. Wczoraj w Fogo Futsal Ekstraklasie musieli uznać wyższość ekipy z Bochni. Goście pokonali Torunian w hali SP28 przy Skarpie 4-3.
4: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: Wieczorem nad Toruniem pojawi się więcej chmur, może dzisiaj popadać. To ostatni tak ciepły dzień. Jutro słupki rtęci zatrzymają się już na 14 kresce. Warunki biometeo będą się pogarszać, może także silniej powiać. Przed nami chłodniejszy, pochmurny weekend, w trakcie którego może spaść przelotny deszcz.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
6: Patrząc prognozy na jutro, no to chyba dzisiaj jeszcze warto wykorzystać te całkiem znośne, przyjemne warunki i okoliczności przyrody. Spacer, rower, bieganko lub też po prostu jakakolwiek inna aktywność. Warto. My dorzucamy dużą dawkę muzycznej energii. DJ Bobo, bo kto powiedział, że w czwartek nie można zrobić niezłej imprezy. Dezoparty na początek. Marcin Misiecki, witajcie po 15.

0: Roxy Węgieli miasto. W mieście dzieje się, zaglądamy na Poznańską, dokładnie nad staw, który ma zyskać nowe życie. Jak pewnie wiecie, przed nami konsultacje dotyczące zmiany tego terenu, który ma być docelowo takim terenem rekreacyjno-wypoczynkowym. 15 października w liceum przy Poznańskiej będzie na ten temat rozmowa z mieszkańcami między 16 a 18. No ale plan zakłada, ta główna koncepcja zmian zakłada chociażby 3 wejścia na teren, ścieżkę spacerową, plac przy głównym wejściu, 2 pomosty widokowe, do tego tarasy na skarpie, huśtawki, domek dla ptaków, nowe drzewa, krzewy. Ma być pięknie, mówiąc krótko. Konsultacje już 15.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie!
8: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz na

0: Za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Mamo, czy na Dzień Nauczyciela można kupić coś słodkiego?
4: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
5: W Delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka. 9,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy. Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Jako, że kolejny toruński weekend zbliża się dużymi krokami, no niektórzy mentalnie pewnie już są w nim. My mamy do was zaproszenia do Baju Pomorskiego na sobotę i na niedzielę w samo południe. Spektakl Dziób w Dziób, o którym opowiedział nas Bartosz Szydlowski.
1: Jest to opowieść o grupie rówieśniczej tak naprawdę. Dzieje się to wszystko w przestrzeni Prokopiska. Bohaterami są gołębie. Gołębie, które walczą między sobą o honor, o bardzo mocne i ważne pojęcia. I nagle do grupy tych gołębi wkracza maleńki wróbel, który no, okazuje się, że tak naprawdę jako jedyny z bohaterów wie i ma pojęcie o tym, czym są te wartości. Wydaje mi się, że jest to dość aktualny temat. Temat o tym, jak odnaleźć się w grupie rówieśniczej, jak zrealizować swoje wartości. Też o tym, że czasami pozory mylą, że bardzo mały wróbel jeszcze jest czasami bardzo dzielny, honorowy i silny, a z kolei bardzo groźny kot może mieć piękne serce, chociaż jej powierzchowność bywa okrutna i brutalna.
0: Zatem, jeżeli chcielibyście wybrać się z najmłodszymi na ten spektakl albo w sobotę, albo w niedzielę, w samą południe Dziób w Dziób, to polecamy. Zadzwońcie 56 654 3210.

0: Le. A ja myślę, że nie stanie się nic, jak rozdam jeszcze jedno zaproszenie na kulturalny weekend, muzyczny weekend. Szczegóły za chwilę przed godziną 16. Wcześniej, co nam Aura przyniesie, o tym też wam opowiemy w naszej prognozie pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Vera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
6: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. Geo Expo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności z TB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. TB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
5: Po reklamie.
6: Wieczorem nad Toruniem pojawi się więcej chmur, może dzisiaj popadać. To ostatni tak ciepły dzień. Jutro słupki rtęci zatrzymają się już na 14 kresce. Warunki biometeo będą się pogarszać, może także silniej powiać. Przed nami chłodniejszy, pochmurny weekend, w trakcie którego może spaść przelotny deszcz.

Nie bez przyczyny mówi się, że październik jest miesiącem ofensywy kulturalnej, rozrywkowej, no i tej muzycznej w mieście Toruniu. No, daleko nie sięgając, zaglądamy na scenę Jordanek. No i proszę bardzo, sięgnąłem i znalazłem kolejny koncert. Co więcej, znalazłem też na ten koncert kolejne podwójne zaproszenia. Artur Żmijewski wystąpi w niedzielę o godzinie 17. Nie w roli ojca Mateusza, ani doktora Burskiego z Na dobre i na złe, tylko w roli piosenkarza, który wyśpiewa największe przeboje legendarnego Leonarda Cohena. Po miłości kres, śpiewa Artur Żmijewski z zespołem. Macie ochotę to usłyszeć, zobaczyć i ponucić albo pośpiewać? No to zadzwońcie 56 654 3210. Ten koncert już w niedzielę w Jordankach.

0: mama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło.

kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej, Kirii 79.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
3: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
4: A psu na budę. Dosłownie.
3: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
5: Szczegóły na zielonearkady.com.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
8: Po reklamie.
11: Czas pędzi nieubłaganie, nie chce być inaczej. Mamy okolice 16. Czas w Radiu Gra na kolejny raport.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Trwa rozbudowa Olsztyńskiej w Toruniu. Jeszcze kilka tygodni temu prace były prowadzone poza główną jezdnią. Teraz kierowcy mogą natknąć się już na czasowe wahadła. Na terenie robót pojawiła się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: Na razie ta pogoda sprzyja Wam, ale pewnie jak zaczną się przymrozki, to pewnie pojawią się jakieś pierwsze utrudnienia, jeżeli chodzi o prace drogowe.
14: Na chwilę obecną pogoda jest bardzo sprzyjająca. Cały czas realizujemy pracę. Mamy praktycznie biorąc wiosenną pogodę. Także do pierwszych przymrozków te prace cały czas będą postępować. Przymrozki nie są na chwilę obecną za bardzo straszne.
13: Szykujecie się też do budowy wiaduktu. Czy tutaj możemy się spodziewać jakichś wyłączeń w związku z tym, że ten wiadukt to jednak dosyć duży obiekt?
14: Nie. Te utrudnienia, które są obecnie, to są jedyne na razie planowane utrudnienia związane z budową obiektu. Wszystkie prace na chwilę obecną prowadzimy poza jezdnią. Bez utrudnienia ruchu dla kierowców.
12: Mówił nam Łukasz Dab, kierownik budowy Olsztyńskiej w Toruniu.
15: To są wiadomości Radia Gra.
12: Przenosimy się na bydgoskie przedmieście. W zoo zmiany. W wolierach pojawiły się nowe gatunki ptaków. Ogród zainwestował również w nowe alejki.
16: Prowadziliśmy tam także elementy małej architektury, jakieś ławki, kosze na śmieci, hoteli dla owadów, poidło dla ptaków. Jest taka mini fontanna, sucha rzeka. To są takie symbole. Ja nie chcę nazywać tego miejsca ogrodem japońskim, bo absolutnie takich ambicji nie mieliśmy. To trochę inne koszty by też pewnie były. Natomiast jest to oczywiście takie miejsce z elementami takimi wschodnimi, nawiązującymi chociażby właśnie do tych wschodnich gatunków, które w obszarze tego terenu mieszkają.
12: Mówiła nam Beata Gęsińska, dyrektor zoo w Toruniu. A wczoraj w naszym mieście odbyło się największe wydarzenie biznesowe w regionie, konferencja Firma Przyszłości. Była mowa o sztucznej inteligencji, automatyzacji oraz nowych technologiach.
17: Projekt i profil konferencji

0: skierowane do MŚP, czyli małych, średnich przedsiębiorstw. One są solą nie tylko tego krajowego krajobrazu przedsiębiorczości, ale również toruńskiego, bo mamy tu oprócz tych średnich, małych przedsiębiorstw duże, skalowe, krajowe, także naprawdę światowe, ale tego typu konferencja poświęcona przeobrażeniom. Pamiętajmy, jak wyglądała przedsiębiorczość w latach 90., na początku lat 2000. No diametralnie to się wszystko zmienia, chociażby w kontekście sposobu zarządzania, myślenia o wyzwaniach. Obecnie wyzwania to oprócz sztucznej inteligencji, odporności, bo za sztuczną inteligencją, za cyfryzacją idzie znowu ta druga strona medalu, odporność na cyberataki.
1: Mówił na konferencji Firma Przyszłości prezydent Torunia Paweł Gulewski.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Kierowcy, jutro na stacjach paliw będzie drożej. Znamy nowe ceny maksymalne przy dystrybutorach. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,90 zł. Od jutra górny limit diesla to 7,82 zł za litr. Nowe stawki wejdą w życie o północy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
1: Chmury mają dominować w Toruniu na popołudniowym i wieczornym niebie. W nocy z czwartku na piątek może już popadać. Warunki biometeo ulegną pogorszeniu. W nocy słupki rtęci zjadą do 10 kreski, a jutro w ciągu dnia w Toruniu może być maksymalnie tylko 14 stopni. Idzie wyraźne ochłodzenie, będzie wiał silniejszy wiatr.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
5: Chwila po czwartej na zegarach, to jest popołudnie z Radiem Gra. No, dobra informacja dla fanów festiwali, tego największego w Polsce, jest taka, że Chemical Brothers wystąpią na openerze. Oto taki news dnia, jeżeli chodzi o scenę muzyczną w naszym kraju. Od chemicznych braci nie zaczniemy, zaczniemy trochę inaczej, także od nowości What If, a później wideo u nas i Simply Red. Marcin Misiecki, dzień dobry, po czwartej.

0: jak obiecali, tak zrobili. Obronili tytuł mistrzów Polski na żużlu, a po drugie wpadli do naszego radiowego studia. Ilona Termińska, pani prezes Termińskiego Klubu Press Toruń i trener Piotr Baron. Porozmawialiśmy między innymi o kibicach, o tej wyjątkowej atmosferze na MotoArenie.
1: Wiele też głosów słyszę takich, które no nie są z Torunia, a mimo wszystko chciałbym tam być, posłuchać hymnu, jak ten stadion cały żyje w tym momencie, kiedy się to śpiewa. My zapraszamy, proszę przyjechać, zobaczyć. Jest to niesamowite, z całą pewnością.

0: kiedy się walczy na tym torze i kibice tak pięknie dopingują i właściwie jadą razem z wami, prawda?
1: No oczywiście, że tak. Ja uważam, że jesteśmy, że kibice są naszym 9. zawodnikiem i jedziemy jako drużyna. Jedziemy oczywiście wszyscy razem.
2: Cała rozmowa na portalu gra.fm. Zdecydowanie warto posłuchać, a my do niej pewnie jeszcze będziemy wracali.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: drugą czwartkową stronę serwisu Radio Kropeleca. Zaczynamy od autorskiego spotkania z Michałem Koterskim, zwanym Miśkiem, który jutro pojawi się o 18 w Książnicy Kopernikańskiej. Wstęp jest rzecz jasna darmowy. Artur Short Festival w Dworze Artusa. Krótki metraż rządzi do 10, a w Centrum Targowym Park będą rządziły rękodzieła, cudeńka, biżuteria, minerały, skamieniałości. To wszystko już najbliższy weekend w naszym mieście polecamy. A w Jordankach dzieje się dużo na scenie. Jutro neonówka, a dziś tylko miłość, sen życia małżeńskiego. To spektakl z naszą trunianką Magdaleną Czerwińską. W sobotę natomiast do zobaczenia za rok Anita Sokołowska i Paweł Deląg w komedii romantycznej, a finałem będzie muzyczne spotkanie z Arturem Żmijewskim i piosenkami Coena. Poleca Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: September, czyli pani wrzesienia, to jest październik, który na razie jest łagodnym miesiącem, jeżeli chodzi o nową porę roku, tak jeżeli chodzi o temperaturę przede wszystkim, chociaż jutro poczujemy w niej akurat różnicę. Szczegóły, prognozy pogody na najbliższe godziny w Toruniu mamy dla was już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
11: Skomponuj własną bransoletkę Nomination View Pillar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w View Pillar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
12: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
16: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
17: Po reklamie.
18: Chmury mają dominować w Toruniu na popołudniowym i wieczornym niebie. W nocy z czwartku na piątek może już popadać. Warunki biometeo ulegną pogorszeniu. W nocy słupki rtęci zjadą do 10 kreski, a jutro w ciągu dnia w Toruniu może być maksymalnie tylko 14 stopni. Idzie wyraźne ochłodzenie, będzie wiał silniejszy wiatr.

Zielono mi, zielono mi, zielono może być coraz bardziej pasażerem komunikacji publicznej w Toruniu, dlatego że przybywa i przybywać będzie zielonych przystanków w Toruniu. No to wiemy, jak czytamy na oficjalnej stronie miasta, że te najnowsze mają powstać na osiedlu Młodych, ale też i przy Kaszowniku Toruńskim. I to już taki standard, do którego mamy się przyzwyczajać, że gdy będą nowe powstawały przystanki, to w zasadzie będą one w podobnej stylistyce, kolorystyce, ale i też i tej zieleni ma być coraz więcej. I dobrze. Stop betonozie. Niech nam będzie zielono. Od po prostu.

To Dua Lipa. W trakcie naszego wieczornego spotkania Przemek Grabowski, witam was po 19. Mamy dzisiaj Światowy Dzień Wzroku, tak więc dbajmy o swoje oczy. No, najlepiej to nie siedźmy blisko, za blisko telewizora, jak mówiły nasze babcie, tak. Nie siedź tak blisko, bo stracisz wzrok, zawsze nas straszyły. No, ale rzeczywiście ekrany warto odstawić przynajmniej na kilka minut. No, to komu się udało dzisiaj? Awentura teraz w głośniku Obsesjona.

0: A gdy jest już ciemno, to od razu czucie, że jest już jesień, prawda? Wieczorowo zespół Phil w radiu gra przed chwilą. A czy zauważyliście w sklepach, że sklepy wykorzystują naszą jesienną nostalgię? Coraz więcej dyń, prawda? Kocyki, świece. Są nawet takie, wiecie, dynie plastikowe, które mogą sobie postać przez cały rok. Nie trzeba będzie sprzątać. No to macie już pomysł ode mnie, nie ma za co, proszę bardzo. A za chwilę w głośniku Alan Walker, wieczorowo jesiennie, wybierzemy się na wycieczkę do Barcelony.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Credit

0: The Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: opakowań. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz, Radia Gra.
6: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

Robert Miles ze swoją muzykę chciał tworzyć przede wszystkim dla młodych ludzi wracających nad ranem z włoskich klubów i dlatego tworzył takie dream dance'y na wschody słońca. Był taki cały nurt, cały gatunek i to był ojciec chrzestny tego rozmarzonego dance'u, czyli Robert Miles tutaj w hicie One and One. Nie wiem, czy pamiętacie, ale gdzieś tam po drodze mieliśmy także wersję naszej Edyty Górniak, może powinienem to przypomnieć. Teraz jednak nowości na wieczór w Radiu Gra. Wraca Robin Schulz w kawałku Better Times. Zróbcie głośniej.

0: Music Sounds. Polecam na jesień. Nasza nowość w radiu gra Fast Boy. Warto zabrać do parku. Jak nie o tej porze, bo ciemno, to może jutro, kiedy będzie jasno, bo spacer po parku może poprawić koncentrację. Badania sugerują, że kontakt z naturą pomaga odzyskać uwagę po intensywnej pracy umysłowej. No to jutro spotykamy się w parku, a za chwilę spotykamy się przy głośniku. Posłuchamy hitu od Johna Parra. Wróci także Taylor Swift.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
11: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
14: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
13: Z PSB zawsze się da.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Po reklamie.

0: na dobranoc ode mnie, Tina Turner z naszego gramofonu, Foreign Affair. Idealna piosenka, która nadaje się na wiele okazji. Na wieczorne słuchanie na kanapie, ale także na wieczorną jazdę autem. A wieczorowo po 20 też nie zabraknie waszej ulubionej muzyki w Radiu Gra. Przemek Grabowski, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia, good idea! Pepceria Mamma Mia, spróbuj dan kuchni brazylijski.
4: Mamma Mia, w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
3: Zapraszamy!
5: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Wolność, to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność. Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000. Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia...

0: To jest magazyn reporterów Radia Gra w Toruniu. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Do 21:00 sprawdzimy, czym dzisiaj zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków, zostańcie z nami.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Przenosimy się na ulicę Olsztyńską w Toruniu. Tam trwa modernizacja na odcinku od Czekoladowej do granic miasta. Jeszcze kilka tygodni temu prace były prowadzone poza główną jezdnią. Teraz utrudnienia dla kierowców są bardziej odczuwalne ze względu m.in. na czasowe wahadła. Na placu budowy pojawiliśmy się z naszym radiowym mikrofonem.
2: To są takie delikatne utrudnienia związane z pracami, które musimy prowadzić pod jezdnią, po której aktualnie odbywa się ruch.
3: Patrząc od Suwalskiej w stronę przejazdu kolejowego, tam już nawet powstała taka nowa trasa.
2: Tak, jak najbardziej. Pojawiły się w dwóch miejscach objazdy. Aktualnie są to objazdy w miejscu przyszłych przyczółków wiaduktu nad torami kolejowymi. Na pierwszym z nich prowadzone już są prace fundamentowe. Jak widać z oddali pojawiła się palownica i rozpoczęliśmy prace związane z wykonywaniem pali.
3: Co się dzieje od przejazdu kolejowego już do granic miasta? Dużo prac, szczególnie poza pasem, tam w rejonie m.in. supermarketu.
2: Wykonujemy kanalizację deszczową, dość głęboko, bo na około 6 metrach. Wykonujemy też kanalizacje sanitarne. Na ulicy Nowej Wapiennej również jest wykonywana kanalizacja deszczowa oraz cały czas walczymy z robotami drogowymi.
3: Jak już mówiliśmy, wahadło na Olsztyńskiej się zdarza, a jak to będzie wyglądało w kolejnych tygodniach? Też głównie takie czasowe wahadła, czy też na przykład jakieś inne utrudnienia?
2: W najbliższym czasie rozpoczniemy wykonywanie kolejnego objazdu w miejscu wiaduktu drogowego, czyli pomiędzy ulicą Ceramiczną a ulicą Budowlanych powstanie kolejny objazd. Planujemy wprowadzenie tej organizacji ruchu w drugiej połowie października.
0: Mówił dla Radia Gra Łukasz Dap, kierownik budowy.

0: jest wieczorny magazyn reporterów Radia Gra. Teraz zaglądamy do ogrodu zoobotanicznego w Toruniu.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Nowe woliery, zagrożone gatunki ptaków i odmieniona część botaniczna. Tak wita jesień toruńskie zoo. Dzięki unijnym środkom pojawiły się nowe ptaki, a teren zyskał nowe alejki oraz miejsca do wypoczynku. A już w listopadzie do ogrodu trafią drapieżniki, których dotąd tu nie było.
2: Zostały wytyczone w tym obszarze nowe alejki z nawierzchnią mineralną. Dodam, że żadne drzewo, żaden krzew, który tam rósł, nie został wycięty, co jedynie zostały pewne okazy przesadzone, aby gdzieś tam umożliwić stworzenie nowych kolekcji. Także wprowadziliśmy tam także elementy małej architektury, jakieś ławki, kosze na śmieci, hoteli dla owadów, poidło dla ptaków, jest taka mini fontanna, sucha rzeka. To są takie symbole. Ja nie chcę nazywać tego miejsca ogrodem japońskim, bo absolutnie takich ambicji nie mieliśmy. To trochę inne koszty by też pewnie były. Natomiast jest to oczywiście takie miejsce z elementami takimi wschodnimi, nawiązującymi chociażby właśnie do tych wschodnich gatunków, które w obszarze tego terenu mieszkają. Jesień w ogóle u nas zapowiada się bardzo ekscytująco, bo przypomnę, że cały czas na wybiegu po niedźwiedziach nie mieliśmy nowych zwierząt. Już kiedyś wspominałem, że zdecydowanie nie będziemy do Torunia sprowadzać kolejnych niedźwiedzi. Natomiast ten wybieg został przearanżowany, gawra została dostosowana do tego, aby tam można odpowiednią temperaturę utrzymać i w listopadzie przyjadą nowi mieszkańcy. Nie chcę zdradzać, chcę zachęcić, aby śledzić i nasze media społecznościowe, ale i media lokalne, na pewno podamy tą informację. Dodam, że będą to drapieżniki, gatunku, którego jeszcze nigdy w kolekcji ogrodu zoobotanicznego nie było. Dwa osobniki, no i więcej na tę chwilę nie zdradzę.
0: Mówiła dla Radia Gra Beata Gęsińska, dyrektor ogrodu zoobotanicznego w Toruniu.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane

0: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto, dużo dobrego.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
2: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: To jest wieczorny magazyn reporterów Radia Gra. Czas na kolejny temat.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Za nami konferencja Firma Przyszłości w Toruniu. W tym roku wydarzenie było skierowane do wszystkich, którzy chcą rozmawiać o sztucznej inteligencji, automatyzacji oraz nowych technologiach.
2: Profil jest zawsze taki sam. Być na czasie. W związku z tym oczywiście sztuczna inteligencja to jest motyw przewodni. Od entuzjastów do sceptyków, do wątpiących, do czujących zagrożenie. Natomiast bardzo ciekawe jest porównanie pierwszej edycji i obecnej. Minęło 10 lat. Zupełnie inne tematy są na topie w tej chwili, a to tylko 10 lat. Przedsiębiorcy, jak wszyscy ludzie, część jest entuzjastów, część jest takich, którzy się obawiają, ale generalnie zasada jest taka. Musimy dbać o to, żeby nie tylko sztuczna inteligencja, ale i inteligencja była na wierzchu. Sztuczni inteligenci nie mają perspektyw.
0: Mówił Henryk Dulanowski, prezes zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.
3: Projekt i profil konferencji skierowany do MŚP, czyli małych, średnich przedsiębiorstw. One są solą nie tylko tego krajowego krajobrazu przedsiębiorczości, ale również toruńskiego, bo mamy tu oprócz tych średnich, małych przedsiębiorstw duże, skalowe, krajowe, także naprawdę światowe, ale tego typu konferencja poświęcona przeobrażeniom. Pamiętajmy, jak wyglądała przedsiębiorczość w latach 90., na początku lat 2000. No diametralnie to się wszystko zmienia, chociażby w kontekście sposobu zarządzania, myślenia o wyzwaniach. Obecnie wyzwania to oprócz sztucznej inteligencji, odporności, bo za sztuczną inteligencją, za cyfryzacją idzie znowu ta druga strona medalu. Odporność na cyberataki, więc cyberbezpieczeństwo.
0: To był Paweł Gulewski, prezydent Torunia.

0: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie w naszym wieczornym magazynie reporterów Radia Gra w Toruniu. Czas na kolejny temat.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Sąd okręgowy w Toruniu skazał na 25 lat więzienia 20-letniego Jomejkerta S., który w nocy z 11 na 12 czerwca zeszłego roku w toruńskim parku Glazja ze szczególnym okrucieństwem zamordował 24-letnią Klaudię K.
2: Wczoraj przed sądem okręgowym w Toruniu został ogłoszony wyrok w sprawie Jomejkerta S., któremu prokuratura zarzuciła dwa czyny. Pierwszy zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz zgwałcenie, a drugi groźby. Sąd orzekł wczoraj karę łączną 25 lat i jednego miesiąca pozbawienia wolności. Rozstrzygnął również w przedmiocie zaliczenia rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet orzeczonej kary, a także orzekł tytułem częściowego zadośćuczynienia kwotę 250 tysięcy złotych na rzecz reprezentujących prawa pokrzywdzonej. Sąd podzielił stanowisko prokuratora w zakresie winy, jak i sprawstwa oskarżonego. Odmiennie ocenił materiał dowodowy i orzekł karę niższą, aniżeli tą, której domagał się prokurator. Prokurator domagał się kary dożywotniego pozbawienia wolności. W związku z tym, w celu zapoznania się z pisemnymi motywami tego wyroku w zakresie orzeczonej kary, z pewnością prokurator zażąda jego uzasadnienia pod kątem rozważenia zasadności wywiedzenia w tej sprawie apelacji.
0: Mówiła Izabela Oliver, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

0: reklama.
1: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
2: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
3: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
4: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
5: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: sali obrad Rady Miasta Torunia odbyła się inauguracyjna lekcja samorządowa dla toruńskich uczniów. Teraz w naszym magazynie reporterów Radia Gra czas na informacje z toruńskiego urzędu.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Spotkanie zorganizowano w ramach cyklu edukacyjnego dla szkół ponadpodstawowych.
2: Dużo lekcja samorządności, bo w takim gronie to jest naprawdę kawał dobrej lekcji. Jest też lekcją demokracji, bo tutaj powiemy, że demokracja wymaga zaangażowania, tak jak samorząd wymaga zaangażowania. Pan przewodniczący oraz pan marszałek mówili o Młodzieżowej Radzie Miasta, a przecież mamy także inne możliwości zaangażowania się ludzi młodych, to jest budżet obywatelski, gdzie już można głosować, czy konsultacje społeczne, czy także Urban Lab, gdzie osoba młoda może wejść i także pokazać swoje potrzeby i swoje pomysły, więc ta energia osób młodych potrzebna nam jest też wewnątrz miasta. Lekcja demokracji to też pokazanie, że na tej sali, gdzie zaraz rozpocznie się lekcja samorządności, to też lekcja o decyzjach. Podejmuje się decyzje, to wymaga odwagi, to wymaga pewnej refleksji.
0: Mówił Adam Szponka, zastępca prezydenta Torunia.
3: Samorząd jest chyba jednym z ostatnich miejsc, gdzie jest po pierwsze praworządność, a po drugie demokracja. Demokracja bezpośrednia. Wpływ rady jest nieprawdopodobny, każdego z radnych. Ja wiem, że to w tej chwili może nie każdy to widzi, prawda, ale mam szereg doświadczeń, szereg przykładów, jak rada z przewodniczącym oczywiście, może wpływać na decyzje dotyczące wszystkich mieszkańców. I to bym chciał przekazać, a jednocześnie myślę, że warto tym młodym ludziom uzmysłowić, że oni są potencjalnie, przed nimi jest potencjalny każdy zawód. Każdy rad może zostać radnym, może zostać prezydentem, może zostać lekarzem.
0: To był Wojciech Grochowski, prezydent Torunia w latach 1998-2002.
4: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Reklama. A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
1: Pokaż!
0: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
0: Giga!
1: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Giga Linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł.

0: Radia Gra, sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w czwartek.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa w toruńskim parku Glazia. Sąd skazał 20-letniego Wenezuelczyka Yomeikerta S. na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo 24-letniej Klaudii oraz za gwałt. Do zbrodni doszło ponad rok temu. Sprawca zadał kobiecie kilkanaście ciosów nożem. Wyrok obejmuje również groźby śmierci wobec świadka.
2: Sąd podzielił stanowisko prokuratora w zakresie winy, jak i sprawstwa oskarżonego. Odmiennie ocenił materiał dowodowy i orzekł karę niższą, aniżeli tą, której domaga się prokurator. Prokurator domagał się kary dożywotniego pozbawienia wolności. W związku z tym, w celu zapoznania się z pisemnymi motywami tego wyroku w zakresie orzeczonej kary, z pewnością prokurator zażąda jego uzasadnienia pod kątem rozważenia zasadności wywiedzenia w tej sprawie apelacji.
0: Mówiła Radiu Gra prokurator Izabela Oliver, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Trwa modernizacja olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od Czekoladowej do granic miasta. Jeszcze kilka tygodni temu prace były prowadzone poza główną jezdnią. Teraz utrudnienia dla kierowców są bardziej odczuwalne ze względu m.in. na czasowe wahadła. Na placu budowy z naszym mikrofonem pojawiła się Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, nasza reporterka, która rozmawiała z kierownikiem prac.
3: Pytając o olsztyńską, zapytam o poszczególne odcinki, bo to jest długi odcinek ulicy. Suwalska w stronę miasta. Tutaj jest chyba najmniej tych prac drogowych, ale też takie prace były wykonywane.
4: Tak, cały czas działamy tu z uzbrojeniem podziemnym, realizujemy kolizje energetyczne, cały czas walczymy z kolizjami wodociągowymi oraz teletechniką.
3: I tutaj rejon Suwalski to jest taki rejon, gdzie właśnie te wahadło się pojawia, tak? Raz na jakiś czas.
4: Na całej budowie te wahadła będą się pojawiać od czasu do czasu, ale staramy się, żeby te utrudnienia na budowie były jak najmniejsze.
3: Sprawdzamy, co się dzieje na ulicy Olsztyńskiej i dzieje się sporo, bo jeszcze kilka tygodni temu te prace były prowadzone głównie poza główną jezdnią. Teraz już kierowcy, którzy tutaj jeżdżą, mogą zauważyć wahadła.
4: Tak, jak najbardziej. To są takie delikatne utrudnienia związane z pracami, które musimy prowadzić pod jezdnią, po której aktualnie odbywa się ruch.
3: Patrząc od Suwalskiej w stronę przejazdu kolejowego, tam już nawet powstała taka nowa trasa.
4: Tak, jak najbardziej. Pojawiły się w dwóch miejscach objazdy. Aktualnie są to objazdy w miejscu przyszłych przyczółków wiaduktu nad torami kolejowymi. Na pierwszym z nich prowadzone już są prace fundamentowe. Jak widać z oddali pojawiła się palownica i rozpoczęliśmy prace związane z wykonywaniem paliw.
3: Co się dzieje od przejazdu kolejowego już do granic miasta? Dużo prac, szczególnie poza pasem, tam w rejonie m.in. supermarketu.
4: Wykonujemy kanalizację deszczową, dość głęboko, bo na około 6 metrach. Wykonujemy też kanalizacje sanitarne. Na ulicy Nowej Wapiennej również jest wykonywana kanalizacja deszczowa oraz cały czas walczymy z robotami drogowymi.
3: Jak już mówiliśmy, wahadło na Olsztyńskiej się zdarza, a jak to będzie wyglądało w kolejnych tygodniach? Też głównie takie czasowe wahadła, czy też na przykład jakieś inne utrudnienia?
4: W najbliższym czasie rozpoczniemy wykonywanie kolejnego objazdu w miejscu wiaduktu drogowego, czyli pomiędzy ulicą Ceramiczną a ulicą Budowlanych powstanie kolejny objazd. Planujemy wprowadzenie tej organizacji ruchu w drugiej połowie października.
0: W okolicy torów kolejowych kierowcy muszą poruszać się po nowych, wybudowanych pasach. A czy podobne rozwiązanie planowane jest w innych rejonach Olsztyńskiej?
4: W najbliższym czasie planujemy wprowadzenie jeszcze jednego objazdu pomiędzy ulicą Ceramicznych a ulicą Budowlanych. Do przybliżenia jest to pomiędzy sektorem a sklepem meblowym. Tam powstanie kolejny bypass równolegle do istniejącej jezdni, po którym będzie prowadzony ruch samochodów oraz pieszy.
3: Tak jak pan wspomniał, szykujecie się też do budowy wiaduktu. Czy tutaj możemy się spodziewać jakichś wyłączeń w związku z tym, że ten wiadukt to jednak dosyć duży obiekt?
4: Nie. Te utrudnienia, które są obecnie, to są jedyne na razie planowane utrudnienia związane z budową obiektu. Wszystkie prace na chwilę obecną prowadzimy poza jezdnią. Bez utrudnienia ruchu dla kierowców.
3: Na razie ta pogoda sprzyja wam, ale pewnie jak zaczną się przymrozki, to pewnie pojawią się jakieś pierwsze utrudnienia, jeżeli chodzi o prace drogowe.
4: Na chwilę obecną pogoda jest bardzo sprzyjająca, cały czas realizujemy pracę. Mamy, praktycznie biorąc, wiosenną pogodę, także do pierwszych przymrozków te prace cały czas będą postępować. Przymrozki nie są na chwilę obecną za bardzo straszne. Jak będą bardzo niskie temperatury, to wiadomo, że te prace trzeba będzie niestety przerwać.
3: Czy prace idą zgodnie z harmonogramem? Tak jak w tym punkcie, w którym jesteście, czy to jest to, co sobie zaplanowaliście?
4: Tak, na razie prace postępują zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
0: Mówił nam Łukasz Dab, kierownik budowy na Olsztyńskiej w Toruniu.
1: Podsumowanie

0: informacji z naszych wiadomości.
1: Sąd rejonowy w Chełmnie zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące Piotra B. Przez lata miał on znęcać się nad swoją matką. Do eskalacji przemocy doszło 30 września tego roku, kiedy to podejrzany zamknął matkę w pokoju na klucz po wcześniejszym pobiciu. Kobiecie udało się uciec przez okno. Policja zatrzymała Piotra B., przy którym znaleziono również znaczne ilości substancji odurzających, klefedron, amfetaminę czy marihuanę. Dodatkowe narkotyki zostały ujawnione podczas przeszukania mieszkania podejrzanego. Temat poruszamy także na naszej stronie internetowej Gra FM.
0: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Szpital miejski przy Batorego w Toruniu zaprasza mężczyzn do udziału w bezpłatnym programie profilaktyki raka prostaty. W ramach akcji Męski Serwis mieszkańcy mogą skorzystać z badań diagnostycznych oraz konsultacji urologicznych bez skierowania. Mówi dr Przemysław Adamczyk, koordynator oddziału urologii ogólnej i onkologicznej.
2: Serwisujemy nasze samochody co rok, serwisujemy również nasze zdrowie i to częściej czasami niż co rok, tak? Bardzo dobry pomysł. Urząd Miasta jest naszym, jako organ założycielski naszego szpitala, zaproponował taką akcję. My z wielką radością się do tego przyłączamy i mamy wielką przyjemność badać 200 pacjentów, 200 osób w kierunku podejrzenia, z podejrzeniem raka rogu czołokrokowego. Kwalifikują się do tego, do uczestnictwa w tym programie mężczyźni, wszyscy od 50 do 70 roku życia oraz młodsi, którzy mają podejrzenie choroby nowotworowej, tak? Dlatego, że część z nich wiemy, że albo podejrzewamy, że mogą mieć zaburzenia genetyczne, które mogą prowadzić do raka rogu czołokrokowego i bo w rodzinach najbliższych mają pacjentów, mają osoby chore na ten nowotwór. W związku z czym wiemy, że prawdopodobnie mogą mieć jakieś zmiany genetyczne, które mogą do tego prowadzić. Część z pacjentów wie, już ma zrobione badania w kierunku raka czołokrokowego i zmian genetycznych i tych nawet młodszych możemy również badać w kierunku raka czołokrokowego.
1: Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły i zapisy dostępne są w szpitalu przy Batorego w Toruniu oraz telefonicznie.
0: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Była informacja dla mężczyzn, teraz informacja dla kobiet, bo październik to także miesiąc walki z rakiem piersi. Szpital w Toruniu zachęca kobiety do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych w ramach programu profilaktycznego NFZ.
3: Październik to oczywiście różowy październik, czyli miesiąc, w którym szczególnie dużo mówimy o profilaktyce raka piersi. I myślę, że to bardzo potrzebne, bo ciągle warto przypominać kobietom, żeby wśród wszystkich codziennych obowiązków znalazły też chwilę dla siebie i dla swojego zdrowia. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet i problem polega na tym, że na początku może zupełnie nie dawać objawów. Możemy czuć się dobrze, niczego nie zauważać, a zmiana może już być widoczna w mammografii. Dlatego właśnie tak ważne są badania profilaktyczne. Oczywiście pamiętajmy też o samobadaniu piersi. Warto znać swoje piersi, bo wtedy łatwiej zauważyć, że coś się zmieniło i szybciej zgłosić się do lekarza. Jeśli chodzi o program profilaktyczny finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą z niego skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Mammografia jest bezpłatna, standardowo wykonujemy ją raz na 2 lata i co bardzo ważne, nie trzeba mieć skierowania od lekarza. Część pań obawia się samego badania, dlatego od razu chciałabym uspokoić. Ono naprawdę trwa tylko kilka minut.
1: Mówiła Jolanta Kosiak, zastępca kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Miejskim przy Batorego w Toruniu.
0: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Kilkanaście firm zarejestrowało się już w nowym systemie stworzonym przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. W portalu toruń.direct znajdziecie narzędzie Ekstra Praca i to jest zakładka dla przedsiębiorców oraz mieszkańców szukających zatrudnienia. CWB liczy, że taki miejski, nazwijmy to, portal ogłoszeniowy przyczyni się do stymulacji rynku pracy. Jedna zasada: wynagrodzenie musi wynosić co najmniej 7 tysięcy złotych netto. Ekstra Praca wychodzi poza fazę zapowiedzi, przekonuje CWB i zachęca kolejne firmy, by zgłaszały swoje oferty zatrudnienia.

Rudak. Historia, rozwój i współczesność jednej z najstarszych dzielnic Torunia. Pierwsze ślady obecności człowieka na terenie dzisiejszego Rudaka pochodzą z późnego paleolitu, czyli sprzed około 9000 lat przed naszą erą. Odkrycia archeologiczne potwierdzają, że już wtedy ludzie osiedlali się nad Wisłą, korzystając z jej bogactw. Jednak historia pisana Rudaka zaczyna się dużo później. W styczniu 1230 roku książę Konrad Mazowiecki przekazał te tereny zakonowi krzyżackiemu, co było początkiem nowych dziejów osady. Pierwsze oficjalne wzmianki o Rudaku pojawiają się w dokumentach z 1340 roku, gdzie wieś występuje pod nazwami Rodackie, Rodeckie lub Rodek. Co ciekawe, sama nazwa wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza zakątek po wykarczowanym lesie. Wieś była zarządzana przez sołtysa, a pierwszym znanym zasadźcą był Gering, sprowadzony tu jeszcze przed połową XIV wieku. Niestety w 1410 roku Rudak został doszczętnie zniszczony przez wojska polskie podczas działań wojennych. Po zawarciu pokoju mełneńskiego w 1422 roku Rudak wrócił w granice Polski. Niedługo później, od 1435 roku, miejscowość stała się częścią diecezji kujawsko-pomorskiej, a po drugim pokoju toruńskim w 1466 roku weszła w skład starostwa dybowskiego w województwie inowrocławskim jako wieś królewska. W kolejnych wiekach wieś przeżywała zarówno okresy rozkwitu, jak i upadku. Szczególnie dotkliwe były zniszczenia w XVI wieku oraz spustoszenia wojenne. W 1598 roku mieszkańcy Rudaka wraz z sąsiadami ze Stawek i Podgórza rozpoczęli budowę kościoła parafialnego. W XVII wieku wieś zaczęła się odbudowywać. Pojawili się osadnicy holenderscy z Niderlandów i Fryzji, głównie menonici, którzy zasłynęli z zapału do pracy i nowoczesnych metod gospodarowania. To właśnie oni zapoczątkowali produkcję cegły strycharskiej i rozwój rolnictwa na terenach dzierżawionych od starostwa. Kolejne przełomowe wydarzenia dla Rudaka nadeszły wraz z rozbiorami Polski. W 1793 roku wieś została włączona do Prus Zachodnich. Przez następne dekady Rudak doświadczał licznych przemarszów wojsk, oblężeń i zmian przynależności państwowej od księstwa warszawskiego po powrót pod panowanie pruskie na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku. Trudne czasy nie sprzyjały rozwojowi gospodarczemu, a wielu mieszkańców utrzymywało się z przemytu do Imperium Rosyjskiego. Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero po wybudowaniu pierwszej cegielni w 1862 roku i uruchomieniu linii kolejowej Toruń-Aleksandrów w 1865 roku. Budowa fortów kolejowych i rozwój infrastruktury drogowej oraz wodnej napędzały lokalną gospodarkę. W tym okresie Rudak był zamieszkany głównie przez ewangelików, którzy stanowili trzon lokalnej społeczności. W 1902 roku rozpoczęto budowę świątyni ewangelickiej w stylu neogotyckim, którą ukończono i poświęcono 7 lat później. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Rudak znalazł się w granicach nowego państwa. W Forcie 15 organizowano obozy internowania, a sama wieś rozwijała się społecznie i edukacyjnie. Działała tutaj 7-klasowa szkoła podstawowa, ochotnicza straż pożarna oraz Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. W 1936 roku północną część Rudaka włączono do Podgórza, a stamtąd w 1938 roku do granic Torunia. W czasie II wojny światowej wieś była miejscem zamieszkania Volksdeutschów, a w tutejszych fortach funkcjonował stalak dla jeńców wojennych i obóz pracy dla ludności pochodzenia niemieckiego oraz Polaków oskarżonych o kolaborację. Tragiczne losy mieszkańców i przymusowych robotników są jednym z najmroczniejszych rozdziałów w historii Rudaka. Po zakończeniu działań wojennych Rudak przeszedł kolejną transformację. Parafia ewangelicko-unijna została rozwiązana, a jej majątek przejęła parafia katolicka świętych apostołów Piotra i Pawła. W 1945 roku otwarto nową parafię Opatrzności Bożej, która przez lata obejmowała coraz mniejszy obszar w wyniku wydzielania nowych parafii w okolicznych miejscowościach. Przemysł cegielniany przeszedł w ręce państwa i został połączony w miejskie zakłady ceramiczne, a w latach 90. XX wieku doszło do prywatyzacji i przejęcia zakładu przez austriacki koncern Wienerberger Po. W wojnie swoje miejsce znalazła tu także armia. Stacjonowała tu 6. Warszawska Brygada Artylerii Armat, przemianowana później na 6. Toruńską Brygadę Artylerii. Dziś budynki wojskowe pozostają pod zarządem Agencji Mienia Wojskowego. W 1966 roku powstała
powstała szkoła podstawowa numer 17, która do dziś pełni ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Współczesny Rudak to przede wszystkim dzielnica domów jednorodzinnych, które powstawały głównie w latach 90. ubiegłego wieku. Przestrzeń uzupełniają ogromne ogrody działkowe o powierzchni około 100 hektarów oraz pozostałości przemysłu ceramicznego w południowej części dzielnicy. Charakterystyczne dla krajobrazu są także dawne kopalnie gliny i nowoczesne zakłady produkcyjne. Rudak to nie tylko fragment Torunia, to żywa, wielowarstwowa opowieść o ludziach, przemianach i sile lokalnej społeczności.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Kamerimicz to wydarzenie, które od lat niezmiennie przyciąga uwagę miłośników kina z całego świata. Trudno się dziwić, to właśnie tutaj, w sercu Polski, spotykają się najwięksi artyści odpowiedzialni za wizualną stronę filmu. To święto operatorów filmowych, którzy są prawdziwymi magikami obrazu, a ich kunszt i kreatywność sprawiają, że filmy zapadają w pamięć na długo. Historia festiwalu sięga początku lat 90. Pomysł narodził się w Toruniu, gdzie przez 7 pierwszych edycji od 1993 do 1999 roku wydarzenie miało swoją siedzibę. To właśnie Toruń podarował festiwalowi jego najbardziej rozpoznawalną nagrodę, Złotą Żabę, która nawiązuje do miejskiej legendy o flisaku. Z czasem, ze względu na problemy lokalowe i logistyczne, a także konflikt z władzami miasta wokół budowy nowego centrum festiwalowego, organizatorzy zdecydowali się na przeprowadzkę. Od roku 2000 przez dekadę gospodarzem Kamerimicz była Łódź. W tym czasie główne wydarzenia odbywały się w Teatrze Wielkim, a pokazy filmów oraz spotkania z twórcami miały miejsce w wybranych łódzkich kinach oraz w klubie festiwalowym w hotelu Centrum, który tętnił życiem do późnych godzin nocnych. Dekada łódzka to czas intensywnego rozwoju i umacniania pozycji festiwalu na arenie międzynarodowej. Jednak już w roku 2010 Kamerimicz przeniósł się do Bydgoszczy. Nową siedzibą wydarzenia stała się Opera Nowa, która przez kolejne lata gościła wybitnych twórców i miłośników kina. W maju 2012 roku Fundacja Tumult, odpowiedzialna za organizację festiwalu, podpisała umowę z miastem, która gwarantowała obecność wydarzenia w Bydgoszczy do 2014 roku. To właśnie tutaj, podczas 20. edycji, na czerwonym dywanie pojawili się tacy goście jak Keanu Reeves, prezentujący film Side by Side, David Lynch, który otrzymał Złotą Żabę za całokształt twórczości, Alan Parker jako przewodniczący jury Etiud Studenckich oraz Joel Schumacher, stojący na czele jury konkursu głównego. Bydgoska odsłona festiwalu to także liczne wydarzenia towarzyszące, w tym wystawy w Toruniu, jak choćby pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej prezentacja fotografii Briana Adamsa, którą artysta osobiście otworzył w Centrum Sztuki Współczesnej. W listopadzie 2018 roku, podczas 26. edycji, dyrektor festiwalu Marek Żydowicz ogłosił, że była to ostatnia odsłona Kamerimicz w Bydgoszczy. Decyzja ta otworzyła nowy rozdział w historii wydarzenia, powrót do Torunia. Od 2019 roku gospodarzem festiwalu jest Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki. To miejsce, które doskonale oddaje ducha nowoczesności i otwartości na światowe trendy w sztuce filmowej. Wśród gości gali inauguracyjnej 27. edycji znaleźli się m.in. Danny DeVito, Peter Greenaway i Ewa Dałkowska, którzy odebrali specjalne Złote Żaby. Podczas gali zamknięcia w Toruniu pojawili się również Quentin Tarantino i Robert Richardson, którzy zostali nagrodzeni jako duet reżyser i operator. Edward Norton został uhonorowany nagrodą imieniu Krzysztofa Kieślowskiego, a Richard Gere odebrał nagrodę specjalną. Festiwal Kamerimicz to nie tylko pokazy filmowe i spotkania z gwiazdami światowego kina, to także bogaty program warsztatów, seminariów i wystaw artystycznych, które pozwalają zgłębić tajniki sztuki operatorskiej i filmowej. Przykładem może być autorska wystawa Artum Mobile – Świat Saski, Boddeke i Petera Greenawaya, prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu do 1 marca 2020 roku. W ramach wydarzenia uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do rozmów z mistrzami kamery, wymiany doświadczeń i poszukiwania nowych inspiracji. Nie można zapomnieć o roli Fundacji Tumult, która od początku istnienia festiwalu czuwa nad jego organizacją i rozwojem. Twórcą i dyrektorem Kamerimicz jest Marek Żydowicz, wizjoner i pasjonat filmu, który od lat konsekwentnie buduje międzynarodową markę wydarzenia. Dzięki jego zaangażowaniu i wsparciu wielu instytucji, w tym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, festiwal zyskał nową perspektywę rozwoju. W grudniu 2017 roku w Warszawie podpisano list intencyjny dotyczący utworzenia Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz w Toruniu, które ma współtworzyć przyszłe edycje festiwalu i jeszcze bardziej umacniać pozycję Polski na mapie światowego kina. Główną atrakcją i najbardziej prestiżową częścią festiwalu jest konkurs główny, w którym operatorzy filmów fabularnych walczą o złotą, srebrną i brązową. Żabęte wyjątkowe statuetki stały się symbolem najwyższego uznania dla mistrzów obrazu, a ich zdobycie to marzenie wielu artystów z całego świata. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych
filmowych Kamerimicz. To nie tylko jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce, ale i globalna platforma wymiany doświadczeń, inspiracji i prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztuki operatorskiej. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a magia kina ożywa w pełnej krasie. Nie tylko na ekranie, ale i podczas niezliczonych spotkań, rozmów i wspólnych przeżyć.

0: AI.
1: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Toruń, miasto o bogatej historii i tradycjach militarnych, zapisał się w dziejach polskich sił zbrojnych jako istotny ośrodek wojsk balonowych. Choć dziś loty balonem kojarzą się głównie z rekreacją i sportem, w pierwszych dekadach XX wieku balony odgrywały kluczową rolę w działaniach wojennych, zwiadzie i obserwacji. Toruń stał się jednym z najważniejszych miejsc rozwoju tej formacji, a pamięć o balonie jest tu pielęgnowana do dziś. Historia wojsk balonowych w Toruniu sięga okresu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Już w 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, baloniarze odegrali znaczącą rolę w działaniach frontowych. Po zakończeniu wojny, ze względu na strategiczne położenie Torunia i istniejącą infrastrukturę z czasów pruskich, miasto zostało wybrane na siedzibę polskich oddziałów balonowych. Baloniarze korzystali z dawnych koszar przy obecnej ulicy Sienkiewicza, portu sterowcowego przy dzisiejszej ulicy Balonowej i hali balonowej w pobliżu Podgórza. Rozbudowana infrastruktura sprzyjała rozwojowi tej wyjątkowej formacji. W Toruniu działały kluczowe ośrodki szkoleniowe dla baloniarzy. W latach 1921-1924 funkcjonowała tu Centralna Szkoła Balonowa, która kształciła pierwszych oficerów nowo powstałej formacji. Następnie od 1924 roku swoją działalność rozpoczęła Szkoła Podchorążych Rezerwy Wojsk Balonowych, która przez kolejne 15 lat przygotowywała następne pokolenia specjalistów. W tym okresie jednostka przeszła ewolucję organizacyjną. Od 1924 do 1929 roku istniał Batalion Balonowy, a od 1929 roku do wybuchu II wojny światowej pierwszy Batalion Balonowy. Szkolenia obejmowały nie tylko obsługę balonów obserwacyjnych, ale także naukę nawigacji, meteorologii, łączności oraz taktyki wykorzystania balonów w działaniach wojennych. Kadra toruńskiej jednostki balonowej szybko zyskała renomę w całej Polsce, a Toruń stał się swoistą kuźnią podniebnych specjalistów. Wśród żołnierzy 1. Batalionu Balonowego żywa była pamięć o kolegach poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Dla upamiętnienia ich ofiary z inicjatywy samych żołnierzy i dzięki ich składkom wzniesiono w 1937 roku pomnik poległych żołnierzy wojsk balonowych. Monument znalazł swoje miejsce na wzniesieniu zamykającym aleję w Parku Miejskim na bydgoskim Przedmieściu, obecnie Aleja Bogusława Magiery. Rzeźba wykonana przez Michała Kamieńskiego przedstawiała orła zrywającego się do lotu, trzymającego wieniec spleciony kotwicą, symbolikę ściśle związaną z wojskami balonowymi. Pomnik szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc pamięci w Toruniu, a także ulubionym celem spacerów mieszkańców. Niestety po zajęciu miasta przez Niemców we wrześniu 1939 roku monument został zniszczony. Okupanci nie chcieli, by patriotyczna symbolika przetrwała w przestrzeni publicznej. Po zakończeniu II wojny światowej przez długie dekady nie udało się przywrócić pomnika poległych baloniarzy. Władze komunistyczne nie były zainteresowane odbudową monumentu, który przypominał nie tylko o walce z Rosją bolszewicką, ale również o udziale polskich baloniarzy w działaniach po stronie aliantów. Wraz z degradacją parku na bydgoskim Przedmieściu pamięć o wojskach balonowych powoli zanikała, choć wśród mieszkańców Torunia i pasjonatów historii przetrwała na dawnych fotografiach i w opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dopiero po wielu latach, w 2017 roku, pojawiła się inicjatywa odbudowy pomnika. Zaangażowanie lokalnych społeczników, wsparcie samorządu, Instytutu Pamięci Narodowej, a także darczyńców z kraju i zagranicy sprawiły, że projekt nabrał realnych kształtów. Rekonstrukcja monumentu została przeprowadzona z wielką dbałością o szczegóły. Wykorzystano zachowaną dokumentację archiwalną, a także ponownie wykonano rzeźbę orła, którą odlał znany toruński artysta. Prace budowlane poprzedziły badania archeologiczne, które pozwoliły odnaleźć oryginalny fundament z 1937 roku. Dzięki temu nowy pomnik stanął dokładnie w tym samym miejscu, co przedwojenny pierwowy. wzór. Ściany cokołu pokryto inskrypcjami z nazwiskami poległych baloniarzy, a całość dopełnia symboliczna rzeźba nawiązująca do tradycji polskich wojsk balonowych. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 14 sierpnia 2020 roku w przeddzień Święta Wojska Polskiego i setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wydarzenia, w którym baloniarze odegrali swoją rolę w ceremonii, wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojska, instytucji kultury oraz mieszkańcy miasta. Wydarzenie miało podniosły charakter. Odczytano apel poległych, oddano salwę honorową, a nad uczestnikami przeleciały samoloty Aeroklubu Pomorskiego. Pomnik stał się miejscem, w którym kolejne pokolenia Torunian mogą oddać hołd żołnierzom walczącym o niepodległość Polski.

0: Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
14: Po reklamie.
15: Radio gra. Hity pełne energii.

0: AI.
1: A słyszałeś, że przy ulicy Żeglarskiej w samym sercu toruńskiej Starówki stoi prawdziwa perła architektury, której historia mogłaby posłużyć za scenariusz niejednego filmu? Mowa o Pałacu Dąbskich, jednym z najciekawszych zabytków Torunia, miejscu, które od setek lat jest świadkiem burzliwych dziejów miasta i regionu. Dziś w Radiu Gra Toruń opowiadamy Wam niezwykłą historię tego miejsca, które nie tylko zachwyca swoim wyglądem, ale także tętni życiem kulturalnym. Pałac Dąbskich, znany również jako Pałac Biskupa, to barokowa rezydencja, która powstała pod koniec XVII wieku. Jej fundatorem był biskup kujawski Stanisław Kazimierz Dąbski, który w 1693 roku postanowił wznieść w Toruniu reprezentacyjną siedzibę dla swojej rodziny. Wybrał na ten cel miejsce przy ulicy Żeglarskiej, gdzie na zrębach dwóch gotyckich kamienic powstał okazały pałac miejski. Od samego początku budowla imponowała rozmachem, była świadectwem pozycji i ambicji rodu Dąbskich herbu Godzięba. Przez blisko 100 lat pałac pozostawał w rękach kolejnych pokoleń rodziny Dąbskich. To właśnie tutaj toczyło się życie towarzyskie i kulturalne toruńskiej elity, a sam budynek wielokrotnie gościł znamienitych gości. Jednak pod koniec XVIII wieku los pałacu się odmienił. W roku 1800 przeszedł w ręce pruskiego urzędnika. Od tego momentu zabytek wielokrotnie zmieniał właścicieli i funkcje. W XIX wieku Pałac Dąbskich przeżywał prawdziwą metamorfozę. W 1815 roku mieścił się w nim Hotel Gdański, który przez wiele lat przyciągał podróżnych odwiedzających Toruń. W 1870 roku pałac został przejęty na potrzeby armii pruskiej, co wiązało się z kolejną przebudową. Przez kolejne dekady pałac pełnił funkcje administracyjne. W XX wieku był siedzibą Policji Państwowej, a następnie kierownictwa Muzeum Pomorskiego. W XX wieku Pałac Dąbskich zyskał nowe życie. W 1924 roku przejęło go Wojsko Polskie, które urządziło w nim kasyno oficerskie. Po zakończeniu II wojny światowej budynek trafił w ręce Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od 1957 roku mieścił się tu Wydział Sztuk Pięknych, a pałac stał się miejscem, gdzie tradycja spotykała się z nowoczesnością. Dziś Pałac Dąbskich to nie tylko zabytek, ale przede wszystkim centrum życia kulturalnego Torunia. W jego murach mieści się Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny. Jedna z najmłodszych, ale i najbardziej dynamicznych instytucji kultury w regionie. To właśnie tu, przy ulicy Żeglarskiej 8, odbywają się spektakle, koncerty, warsztaty i recitale, które przyciągają miłośników sztuki z całego województwa. Teatr działa nieprzerwanie od 2014 roku, a jego celem jest nie tylko prezentowanie muzycznych widowisk, ale także promocja młodych, utalentowanych artystów z regionu kujawsko-pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu to instytucja, która od początku swojego istnienia stawia na różnorodność. Nie ogranicza się wyłącznie do klasycznych spektakli muzycznych. Warto wspomnieć o działającej przy Teatrze Galerii Proscenium, jednej z kolejnych toruńskich galerii, która daje szansę na prezentację dorobku artystów z całego kraju. To, co wyróżnia toruński teatr muzyczny, to brak stałego zespołu aktorskiego. Instytucja współpracuje z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy oraz teatrami z różnych zakątków Polski, między innymi z Warszawy, Częstochowy czy Kielc. Dzięki temu na scenie przy ulicy Żeglarskiej pojawiają się artyści reprezentujący różne style i szkoły teatralne, co sprawia, że każdy spektakl jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Historia toruńskiego teatru muzycznego to również historia spektakli, które na zawsze zapisały się w pamięci mieszkańców miasta. Premierowy występ własny teatru, sztuka Siostry Parry, miał miejsce 13 czerwca 2014 roku w Teatrze Leśnym w Ciechocinku. Kolejne spektakle, takie baszy jak Bajka Muzyczna Rosnę, pierwsza produkcja dedykowana najmłodszym widzom, dzieciom w wieku od 1 do 6 lat, czy Gra Warta Piernika, czyli Maurycy i Kolędnicy. Opowieść familijna z premierą 6 grudnia przyciągnęły do teatru setki widzów nie tylko z Torunia, ale i z całego województwa. Warto dodać, że to właśnie ten ostatni spektakl został wystawiony w największych miastach regionu: Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu, a premiery i pierwsze spektakle zawsze odbywają się w siedzibie teatru w Toruniu. Pałac Dąbskich i Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny to miejsca, które na stałe wpisały się w krajobraz kulturalny Torunia. To tu historia splata się z teraźniejszością, a tradycja z nowoczesnością. Dla mieszkańców miasta to nie tylko zabytkowy budynek, to przede wszystkim przestrzeń, w której rodzą się nowe pomysły, gdzie młodzi artyści mogą realizować swoje pasje, a widzowie mają szansę przeżyć niezapomniane chwile. Dziś opowiadając o tym miejscu w Radiu Gra Toruń, mamy nadzieję, że każdy z was poczuje wyjątkowy klimat tego miejsca i zainspiruje się do odkrywania kolejnych tajemnic toruńskiej starówki.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
4: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego
3: za mnie.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych?

0: Vitamax. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
9: ceny. Po reklamie.